0: Nastaw się na chill out.
1: Chciałbym mieć sny, w których wbiegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których wbiegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód.

plecy byliśmy wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

Nastaw się na chillout.

0: Gesto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Iwo Bojodziewa, dzień dobry.
2: Dorian Widarski, dzień dobry.
3: Ilja Samaszkiewicz, dzień dobry.
4: Szum, szept, szmer. Wracamy do rozmowy.
5: Powstał mój utwór w Pradze, bo tam mieszkałem i akurat mi wyszła taka sytuacja, że mieszkanie, w którym byłem przy ulicy Targowa, bezpośrednio przy skrzyżowaniu tramwajów, można było ten chaos wytrzymać, jeżeli zamkniesz okno. Ale w pewnym momencie popsuła się lodówka. I wyszło tak, że ty, jeżeli nie chcesz słyszeć lodówkę, to musisz otworzyć okno. I wtedy krzyczał na ciebie te tramwaje codziennie. Jeżeli zamkniesz hałas z zewnątrz, to naśladują ci lodówki. Jeżeli wyjdziesz na balkon z drugiej strony, to tam jest ten piszczarz na myszy, czy coś takiego, że na podwórkach, tak, takie odstraszacze, takie, co starsze osoby już mniej słyszą, ale ogólnie jest dość taki wysoki,
4: jest taki
5: bardzo nieprzyjemny.
4: Dźwięk,
5: w którą stronę nie popatrzysz, wszędzie jest ten technologiczny chaos, że z jednej strony jestem obok Parku Praskiego, gdzie jest dużo zieleni, przestrzeni, fajne powietrze i tak dalej, a z drugiej strony jestem w starym hałasie i faktycznie całą moją pracę nawiązuję do poszukiwania tej ciszy. To mocno mnie zainspirowała jedna fraza z warsztatów, że idziecie po ciszę do lasu, ale przecież tam ptaki śpiewają, one też są głośne, to gdzie tak naprawdę jest ta cisza. I właśnie szukając dla samego siebie odpowiedź, ten proces poszukiwania przekształcał całe doświadczenie w utwór, który jest złożony z całkiem z tych filmów recordingów.
4: A to jeszcze tylko tak się na chwilę zatrzymam przy tym poszukiwaniu ciszy. Czy ta cisza gdzieś w Warszawie znalazłeś w ogóle?
5: Nie ma szans. Jedyna opcja takiej ciszy, którą doświadczyłem, to w górach, ale tak dalej od ludzi, no bo wiadomo, co 15 minut tam ktoś przychodzi, to się nie liczy. To w górach i w takich jamach jakby w lesie, to tam jest cisza, że nie słyszysz samochodów, bo ten szum, ten dolny z autostrad nie dochodzisz przez całe te góry, bo w lesie w Kępinowskim na przykład słychać samochody. Jeżeli nawet położysz się w jakimś ugłębieniu, bliżej błota, nadal będziesz je słyszeć nawet w środku tego Kępinowskiego. A natomiast w górach właśnie ten chaos się wyłączy i na jakiś czas można zostać w takiej prawdziwej ciszy.
4: Ale to nie w Warszawie, nie
5: no
4: w okolicach
5: nie,
4: naszego wielkiego miasta.
5: Nie, zawsze jest autostrada, którą w każdym razie słyszymy. Po prostu jak inne dźwięki się wyłączają, słyszymy ten dolny chaos, szum. W otoczeniu gdzieś 15 chyba kilometrów przynajmniej, ale myślę, że dłużej, bo ta autostrada w miarę gdzieś jest, więc jeżeli będzie cicho i bez zwierząt, to będziemy słyszeć samochody.
2: W tych nagraniach terenowych, czyli w fieldach, o których mówił Ilja, słychać, że tak naprawdę nie ma miejsc, gdzie jest cisza. Jeżeli my nawet tego tak bardzo świadome nie słyszymy, to wyraźnie to słyszeć na nagraniach, że tam ten cały czas gdzieś, czy to samoloty, czy motory, cały czas gdzieś nas tam zanieczyszczają, choć nie słyszymy tego na takim świadomym poziomie, to słyszymy to. Jak się chwilę nad tym skupimy, to i tak to usłyszymy. Ale rzeczywiście to, co jest jakoś chyba ciekawe w takim namyśle nad dźwiękami w mieście, to można też odwrócić perspektywę.

0: sprawia, że ostatecznie każdy dźwięk, że z perspektywy zwierząt nie ma dźwięków naturalnych, nienaturalnych, to jest po prostu jakaś suma dźwięków po prostu. To świetnie widać w naturze, która przetwarza wszystkie materiały naturalne, nienaturalne, tak jak woda opływa kamienie i poliester wtłacza w te kamienie. Jakby, że z perspektywy natury ten podział, który my mamy, jakoś uciekamy od tego, co ludzkie, sztuczne, próbujemy szukać tego, co naturalne, to rzeczywiście dźwięk ostatecznie jest po prostu dźwiękiem. Super to słychać w utworze Sebastiana Świądra, który nasłuchując pociągi właśnie tej w Olsztynce Grochowskiej, o której mówiłem, zaczął słyszeć tam dźwięki wielorybów i rzeczywiście jego utwór jest z jednej strony bardzo techniczny, jakby nagrywa bardzo industrialne, przetworzone dźwięki, ale szuka w tym takiej jakości bardzo organicznej i wydaje mi się, że na jakimś poziomie mu się udaje przejść od takiego utworu bardzo mechanicznego, industrialnego, po prostu jak opowieść z Metropolis, do takiego utworu szuka, klasycznie wypełnia rozumienie piękna, że to jest takie przyjemne do słuchania. No bo rzeczywiście o dźwięku można myśleć, szukać ciszy, można też się zastanawiać, jak sobie poradzić z nadmiarem dźwięków, skąd on się bierze. Tak gdzieś w tle tego, tej naszej pracy i szerzej w rozmowie o mieście coraz częściej wyróżniają głosy o prawie do ciszy w mieście. To też jakimś rewersem tego będzie, że jeżeli będziemy mieli ciche miasta, to co w tym mieście, jakiego rodzaju zachowania, jakiego rodzaju formy spędzania czasu się w tym mieście wtedy nie zmieszczą. No każda taka rozmowa o dźwięku, coś trochę jak rozmowa o też świetle, o oświetlaniu ulic, że oświetlone ulice sprawiają, że natura jest zakłócona i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście w dźwięku jakoś super widać te, że to jest takie coś, że jakiej decyzji nie podejmiemy, jak tego miasta nie będziemy kształtować, to gdzieś coś bokiem będzie uciekać. Słychać, myślę, to na tym albumie, jak to, co słyszymy, albo jest nieprawdziwe, albo można przekształcić w coś innego, że rzeczywiście ten dźwięk ma jakąś taką moc. No to jest po prostu praca na naszym odbiorze.
1: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o Świcie.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Raczy drapaczy.
1: Po reklamie.

0: Minuta prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Po reklamie.

0: Voici Lisette. Bogota.
1: Jesień rozgaszcza się na dobre i najlepiej to czuć o 7 rano. W tej chwili w Warszawie 9 stopni, 7 w Łodzi i w Krakowie 5 w Katowicach, 7 we Wrocławiu, 4 w Poznaniu. Na górę idziemy. 8 w Szczecinie, w Trójmieście 9, Warmia i Olsztyn 6.

0: Kanikę, a dzisiaj dużo prezentów. Za moment więcej szczegółów. Zapraszam.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: 9 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. No to zaczniemy od tego, co się wczoraj wydarzyło w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy laureata. 7 finalistów i finalistek zebrało się wczoraj wieczorem w BUW-ie warszawskim i z niepokojem czekało na werdykt. Ale kiedy przewodniczący jury Witold Bereś zaczął mówić, że już sam tytuł książki stawia nas w miejscu, które definiuje świat, wszyscy wiedzieli, kto zwyciężył. 30. jubileuszową Nagrodę Literacką Nike otrzymał Szczepan Twardoch za powieść Nul. Także odebrał nagrodę w plebiscycie czytelników i czytelniczek Gazety Wyborczej. Śląski pisarz był nominowany do Nike po raz 4 i w tym roku właśnie został laureatem podwójnym, bo wcześniej odebrał także Nike czytelników i czytelniczek. Werdykt jury publiczność przywitała gromkimi oklaskami, a Twardoch wszedł na scenę z ukraińską flagą. Pisałem książki historyczne. Teraz historia nas dogoniła, mówił. Nike za Nul to dla mnie bardzo ważny moment. Myślę, że najważniejszy. O książce powiedział też, że to powieść, która wynikła ze splotu szeregu okoliczności, z tego, że wojna zawsze była jego tematem, z tego, że wojna wybuchła tak blisko, a kiedy wybuchła, zaczęła mnie przyciągać z magnetyczną siłą, mówi. Kolejnym elementem był moment w moim życiu, to, że jestem już dojrzałym pisarzem, zajmuję się tym już ćwierć wieku i szereg moich śmiesznych kompetencji, które sprawiły, że kiedy się z tą wojną zetknąłem bezpośrednio, potrafiłem o niej pisać. Twardoch zaznaczył, że sam wierzy w sprawę zwycięstwa Ukrainy i zachęcił wszystkich do wspierania jej, choćby przez zbiórki. Ale literatura to coś zupełnie innego, podkreślił. To powieść, która nie ma sprawy, nie ma tezy, to nie jest powieść, która walczy o coś. Jest napisana po to, żeby mówić prawdę, bo od tego jest literatura. Muszę powiedzieć, że kiedy bliscy mnie pytali, co uważam i kto zwycięży, wszystkie te książki są ważne. Wszystkie finałowe książki są ważne. Najpierw 20 finałowych książek to są ważne książki, a potem 7 finałowych to są ważne książki. Każda z tych książek opowiada nam o świecie, o tym, żeby się na ten świat otworzyć z wielką wrażliwością i z uważnością. A dzisiaj jest, moi drodzy, Dzień Uważności. Każda z tych książek, i to wczoraj podkreślił Adam Michnik ze sceny, od pierwszej edycji Nagrody Literackiej Nike, ma nam pokazywać, że nie do końca świat jesteśmy w stanie włożyć w jakieś ramy. To jest nagroda o przekraczaniu granic, ale też o tolerancji, o innym spojrzeniu na miłość, na bliskość, na język, na świat, na relacje, na to, że jesteśmy włożeni w różne klisze i w różne modele, ale to też jest po to, żeby to przełamywać. To też jest po to, żeby wychodzić z tej konwencji. A książka Szczepana Twardocha uczy nas miłości do drugiego człowieka. W tym świecie, w którym dzisiaj jesteśmy, tuż obok, nie za granicą, tu obok, są obok nas ludzie, którzy stamtąd uciekli i należy im się miłość, wsparcie i troska. To jest książka o wojnie i książka o człowieczeństwie. To jest książka o odwadze i o podejmowaniu ryzyka. I w końcu jest to książka o tym, że druga dłoń może nas ocalić w każdym momencie życia. I te książki zaczęłam opowieści o Nagrodzie Literackiej Nike od Szczepana Twardocha. Tegoroczną przygodę, bo to była pierwsza książka, o której wam opowiadałam. już dawno temu. I teraz do niej wracamy.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: I wracamy do tej książki, czyli zrobiliśmy pewnego rodzaju klamrę przez cały tydzień. Ten w Chill Z będziecie mogli te 7 finałowych książek dostać, no a w poniedziałek nie może być inaczej. Zaczęliśmy od książki Twardocha i kolejny tydzień od niej rozpoczynamy ponownie.

Radio Chilli Z. Nastaw się na chill out.

Słuchacie Czini Z. Wczoraj Nagroda Literacka Nike, wielki finał. Adam Michnik, naczelny Gazety Wyborczej, ze sceny mówił: 30 lat to kawał czasu. Kiedy myślę, czym była ta nagroda przez ten czas, to myślę sobie, że była znakiem sprzeciwu przeciwko dwóm cenzurom. Pierwsza to

0: cenzura obyczajowa, a druga to cenzura mentalna. Jeśli przyjrzymy się tym książkom, wszystkie one mają odwagę przekraczania barier. Michnik dodawał, że literatura jest potrzebna w świecie coraz brunatniejszym, w obliczu rosyjskiego imperializmu i nienawiści wobec Ukrainy, ale też szokującej fali ukrainofobii, która zalewa Polskę. Każda z tych książek jest w jakiś sposób odpowiedzią na tę brunatną falę. Na początku istnienia tej nagrody miałem poczucie, że to może być przestrzeń azylu od nienawiści, ksenofobii, przemocy. Dziś pozwala pomyśleć, jak żyć, czemu się sprzeciwiać. Chcę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tym roku Wielka Kapituła ponownie, już któryś rok z rzędu, bo to się stało z Elizą Kąską, ale też z Olgą Tokarczuk i z Wiesławem Myśliwskim, zgodziła się z plebiscytem czytelników i czytelniczek Gazety Wyborczej już teraz do dostania nul Szczepana Twardocha. Zatem zachęcam do pisania magdalena.kasperowicz@liz.pl i myślę, że jest cała masa powodów, dla których warto mieć tę książkę, bo to jest wspaniała, potrzebna i bardzo ważna książka.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: Sopocie Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Po reklamie.

0: Mieszkaliście w domu lokalnego bogacza. Była to wielka willa, pewnie z wczesnych lat 20., cała pokryta drogim francuskim klinkierem. Zaprojektowana nie jak cygański pałac, lecz dość elegancko, więc lokalny bogacz miał już gust nie tylko pieniądze. Dwa dni po tym, jak wprowadziliście się do tego domu, 12 chłopa i dwie baby, młody żołnierzyk, ale wielki jak stodoła, znany jako barman, połamał krzesło ogrodowe. Akurat było lato, robiliście szaszłyki na ułożonym z cegieł palenisku i barman zwalił się na to wiklinowe krzesło i krzesło szlak trafił. I akurat kombat przyszedł, jak barman to połamane krzesło łamał do końca i wrzucał do ognia. Kto krzesło połamał? Zapytał tylko. Barman się niestety przyznał. Kombat spisał protokół zniszczenia mienia, a barmanowi kazał krzesło odkupić. Wtedy okazało się, że to jakieś francuskie gówno z francuskiej wikliny w cenie 1200 dolarów. I ja to mam uchylantowi mać jego odkupywać, jak ja siedzę tutaj, a ten w Warszawie swojej babie robi różne rzeczy. Nie mogłam zacytować tego fragmentu, chociaż to jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Witold Bereś wczoraj, omawiając werdykt kapituły Nagrody Literackiej Nike, powiedział, że Szczepan Twardoch stworzył język na potrzeby wojny. I nie powinno nas obruszać, bo w tym fragmencie było jakieś 11 przekleństw, które starałam się pominąć, ale no nie da się przecież pomijać niczego w ważnej literaturze, bo jedną z bardzo ważnych rzeczy książki Nul, czyli laureatki 30. edycji Nagrody Literackiej Nike, jest to, że Szczepan Twardoch wsadził sobie poprawność polityczną tam, gdzie należy ją w takich sytuacjach wsadzić. I zrobił to z nonszalancją. Ten język tu jest gęsty, jest prawdziwy, jest mocny, mięsisty, jest wspaniały. Dzisiaj przez cały poranek w Chili Z możecie książkę Szczepana Twardocha dostać. Jest dużo tych książek, są obok mnie, więc piszcie śmiało. Magdalena.Kasperowicz@chiliz.pl. Szczepan Twardoch sam mówi o tym, że nie jest reportażystą, choć faktycznie napisał dwa literackie eseje na temat wojny w Ukrainie. Oba ukazały się i w języku niemieckim, i w Polsce w Gazecie Wyborczej. Nul jest fikcją literacką, ale tę książkę pisałem, tak mówi, jak pisałem swoje powieści rozgrywające się w dwudziestowiecznych realiach. Występują w nich mniej lub bardziej fikcyjne postacie, ale staram się, by wydarzenia i epoka były opisane jak najwierniej, zgodnie z rzeczywistością. Szczepan Twardoch mówi także o tym, że historia nas dogoniła. I spójrzmy obok na tych wszystkich ludzi, którzy uciekli. Przeczytajmy tę książkę i pomyślmy o tym, jak literatura realnie może zmieniać nasz świat. Spojrzeniem, gestem, życzliwością i tym wszystkim, co jest ważne w życiu. Jestem bardzo wzruszona i bardzo się cieszę, że to Szczepan Twardoch wygrał, że to on zwyciężył, że zarówno Wielka Kapituła, jak i czytelnicy Gazety Wyborczej wiedzą, o jakich książkach musimy mówić najgłośniej i w którym momencie. To była bardzo trudna rozgrywka siedmioro finalistów i finalistek. To było bardzo wymagające starcie. Zwyciężył najlepszy. Cóż dodać więcej?
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
21: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chill Z.
22: Nastaw się na Chill Out.
21: Chill Z. Pogoda.
23: 9 stopni w Warszawie, 10 w Lublinie, 8 w Białymstoku. Zapomniałam powiedzieć w poprzedniej godzinie, że na przykład w Suwałkach też 10. 8 Rzeszów, 8 Łódź, 7 w Częstochowie na przykład i we Wrocławiu, 5 w Poznaniu, 9 w Szczecinie, 9 w Trójmieście, 9 Warmia i Olsztyn.
21: Śniadanie do łóżka w Chill Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
23: Dzień dobry. 8 na zegarze, 5 dzień października, poniedziałek. Imieniny Apolinarego, Faustyny i Igora. Faustyny. To jest jedno z piękniejszych imion. Zawsze chciałam mieć na imię Faustyna, a dali mi Magdalena. Nie wiem, no jakoś trzeba z tym żyć. Właściwie ułożyć się. Dzień uważności dzisiaj to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jaką możemy sobie wzajemnie podarować.
21: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

minut po godzinie 8 słuchacie Czyni Z. Dzisiaj dzień uważności. Piąty dzień października to dzień uważności. Warto sobie pomyśleć o tym, że podobno najcenniejszą rzeczą, jaką mam.

0: jest czas. Ale czas można komuś dać tak, że wcale w tym czasie go obok nas nie ma. Można siedzieć naprzeciwko, można kiwać głową, myślami być zupełnie gdzie indziej. Dlatego w Dniu Uważności chcę powiedzieć, że czas to jest jednak za mało. Najpiękniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to nasza uwaga. Kiedyś przeczytałam, że uwaga jest najrzadszą i najczystszą formą hojności. Chyba znamy wszyscy to uczucie. Ktoś widzi nas raz, gdzieś, a potem mówi, że zapamiętał. Drobiazg albo robi tak, że my wiemy, że zapamiętał. Na przykład, że lubimy paprykę chrupać, surową. To jest drobiazg, a jednak to jest coś, co powoduje, że jakieś obszary w naszym brzuchu miękną. Ten drobiazg znaczy, jesteś ważny i ważna, zauważam cię, nie przyszłaś, nie przeszedłeś przeze mnie, jak przez pusty pokój. Żyjemy w świecie, który bez przerwy walczy o naszą uwagę. Ekrany, powiadomienia, nagłówki. Każdy chce nam tę uwagę zabrać. A uważność to jest odwrócenie tego ruchu. Zamiast pozwolić, żeby ktoś z nas ją wyciągał, sami ją komuś ofiarowujemy, świadomie i w całości. To jest też kwestia treningu. Naprawdę, uwierzcie mi, przerabiałam to z moim synem. Kiedy ktoś do was mówi, naprawdę należy słuchać. Nie lubię tego, należy, musisz, trzeba. Czuję się wtedy jak moja mama. Nie to, że głupio się czuć jak własna mama, ale jednak trochę tak. Warto zapamiętywać. Warto, jak się z kimś rozmawia, skoncentrować się na tej drugiej osobie. I tak nawet w kontekście tej nagrody literackiej Nike, może nie zmienimy świata, ale możemy sprawić, że ktoś poczuje się w tym świecie widziany. A uwierzcie mi, dla niektórych to jest bardzo dużo, a dla innych to jest wszystko. I możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że ten inny ktoś potrzebuje tego najbardziej na świecie właśnie w tym momencie. Ola się nagadałam. Dobra, to coś teraz zagram, bo tu za dużo może tego gadania rano.
1: Nastaw się na chill out.

0: 16 minut po godzinie 8. Słuchacie Chili Z. Przez lata przemierzała Polskę z aparatem w dłoni i pytaniem, które nie dawało jej spokoju, jak zatrzymać to, co już prawie odeszło. Zapach od czynników w mieszkaniu zdradzał, że tego dnia Zofia Rydet pracowała w ciemni od 9 rano do wieczora z krótką przerwą na obiad. Stała przy maskownicy. Jest to dla mnie jedna z najbardziej romantycznych czynności. Wywoływanie zdjęć w taki sposób. To tak, jakbyśmy chcieli zatrzymać coś na zawsze i przez tę jedną krótką chwilę to się udaje. Wczoraj usłyszałam takie zdanie: każdy z nas chciałby być opowiedziany. Czasami brakuje słów, czasami brakuje obrazów, żeby kogoś opowiedzieć. Poruszanie się w takiej klitce musi być ostrożne. Pod ścianą powiększalnik, na półkach plastikowe butelki po odczynnikach, koreksy do wywoływania negatywów, stosy książek, czasopism, kartony, teczki, jakieś wiatro na podłodze, dwie kuwety. To nic, że nie ma wody ani wentylacji. To nic, że trudno przez to oddychać. Zofia Rydet, postać zupełnie wyjątkowa. Gdzie tam dziewczynie? Na malarstwo. Pierwszy aparat pudełkowy kupiła w 1933 roku. Miała wtedy 22 lata. Mieszkała z rodzicami i o 2 lata starszym bratem w Stanisławowie. Dziś to jest Iwano Frankiwsk. Tak to się powinno chyba powiedzieć. W Ukrainie. Dokładnie z tego miejsca też pochodzi Anna Seniuk. Zamożny dom, służba, 13 pokoi. Zupełnie wyjątkowa artystka. Czas przemijania to jest portret starości. I chociaż ona uważała, że starość jest ciężka, brzydka, samotna i bezradna, to nie ma w tych zdjęciach cierpienia. To są raczej spracowane dłonie, zmęczone oczy, ale też oczekiwanie. Myślę sobie, że jeżeli kochacie fotografię, to wystawę można oglądać Zofii Rydet bez przerwy gdzieś. Będę was informować na bieżąco, ale ukazała się taka książka Ludzie i Rzeczy. Zapis socjologiczny Zofii Rydet pod redakcją Krzysztofa Pijarskiego i Zofia Rydet po latach 1978-2018. No muszę powiedzieć, że jest to zachwycająca książka. I myślę też, że do biografii, do czytania biografii trzeba dorosnąć. Albo warto sobie zdać sprawę, że oczywiście proza i fikcja są wspaniałe, ale najpiękniejsze, najbardziej nieoczekiwane zwroty akcji pojawią się w życiu. I tak to już jest. O balsamowaniu czasu pisze Angelika Kuźniak w Przekroju Online, a ja wam bardzo polecam spojrzenie na fotografię z perspektywy wysokiej wrażliwości.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. Ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
7: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Pomogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie. Rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
10: dobrze być w domu.
11: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Po reklamie. Nastaw się na G-Loud. Czyli Z.
15: Czyli Z.
14: To jest radio. Czyli

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.

Jeżeli ktoś potańczył, to teraz może sobie usiąść i posiedzieć. Miłość od pierwszego wejrzenia. To jest na życzenie wiersz dzisiaj. Rzadko to robię, ale jak ktoś pisze takie maile, no to nawet moje serce ugina się pod naporem. Nawet moje. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność jest piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Chciałabym ich zapytać, czy nie pamiętają, może w drzwiach obrotowych kiedyś twarzą w twarz, jakieś przepraszam w ścisku, głos pomyłka w słuchawce? Ale znam ich odpowiedź. Nie. Nie pamiętają. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los. Zbliżał ich i oddalał. Zabiegał im drogę i tłumiąc chichot odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały. Cóż z tego, że nieczytelne? Może 3 lata temu albo w zeszły wtorek pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładły się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
3: Muzyka i głos AI.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Reset. Reset. Nastaw się na chill out. Chill out. Pogoda.
1: Sprawdzamy sobie różne temperatury, wyższe i niższe, w zależności od lokalizacji. 11 już w Warszawie, 11 w Lublinie i w Rzeszowie, 11 w Białymstoku, 10 w Suwałkach, 11 w Gdańsku, 11 w Szczecinie, 11,9 w Poznaniu i we Wrocławiu, 9,8 w Katowicach i 10 w Krakowie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Na dzień dobry Państwu, 5 dzień października, poniedziałek. Imieniny Apolinarego, Faustyny i Igora. Faustyna to jest imię, które zawsze chciałam mieć, ale go nie mam. No ale jakby nas słuchała jakaś Faustyna, to pozdrawiam i po prostu i ściskam też najmocniej. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień uważności. Dbałość o chwilę obecną jest dbałością o przyszłość.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 9. Trzeba włączać guzik. Właśnie zapomniałam, że żeby mikrofon uruchomić, to jeszcze zamiast tego, że hebel, to jeszcze guzik. Hebel to jest ten taki przycisk w szynach, którym się jeździ w górę i w dół. Mistycy wschodu i współcześni psycholodzy mówią jednym głosem. Sens życia rodzi się z wierności temu, co jest naszą własną drogą, a wszystko inne to tylko szum. Chcę wam powiedzieć, że na studiach miałam taki, moim zdaniem to jest rodzaj dysocjacji, ale też no brzydki jest to wyraz zboczenia, no bo ja szukam jakiegoś takiego wyrazu, to nie fascynacja, ale takie obłąkańcze to było raczej, gdyż postanowiłam zajmować się poezją suficką, XIII-wieczną. Uwaga, nie wiem, czy znacie kogoś, kto postanowił w życiu zajmować się poezją suficką, chociaż jak wczoraj moja koleżanka robiła mi makijaż na galę wielką, wieczorową nagrodę literackiej Nike, to powiedziała, jestem w stanie spodziewać się wszystkiego, znamy się wiele, wiele lat. Więc można się zajmować XIII-wieczną poezją suficką. I teraz uwaga, dlaczego ja się zajmowałam poezją suficką? Pozwól sobie być cicho przyciąganym przez tajemniczy głos tego, co naprawdę kochasz. On cię nie zawiedzie. To napisał Rumi, XIII-wieczny, wspaniały poeta i mistyk suficki. I z tą poezją jest tak. Na wschodzie dharma, na zachodzie flow, a wszystko to jest jednak o tym samym. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli dzisiaj rano siedzicie sobie i myślicie sobie, co wam tam w duszy gra, to właśnie o tym pisał Rumi, dlatego zajmowałam się poezją suficką, którą nikt się nie zajmował. Nie to, że jestem jakaś wyjątkowa, ale ani w mojej grupie, ani na moim roku. Po prostu ludzie zajmowali się innymi rzeczami, jakąś młodą Polską, romantyzmem, niemieckim romantyzmem, angielskim, no nie wiem, nawet Berentem, Pałubą i Żukowskiego, no wszystkim się zajmowali. A ja sobie pomyślałam, że właśnie to wsłuchanie się w najgłębsze pragnienia i tęsknoty stanowi jeden z kluczy do życia w zgodzie ze sobą. Takiego, by u schyłku nie odkryć z goryczą, że zasuwaliśmy przez całe życie za mirażem, a nie za tym, co naprawdę miało znaczenie. Jest taki znawca mitologii, Campbell, bo w ogóle mitologii różnych kultur, nie, że tej mitologii, tylko tej, wiecie, starożytnej. Pisał o tej podróży w podobnym duchu. Jeśli podążamy za tym, co daje nam szczęście, wchodzimy na ścieżkę, która od zawsze na nas czekała i zaczynamy żyć takim życiem, jakie naprawdę powinniśmy wieść. W tradycjach wschodu, zwłaszcza w jodze i buddyzmie, indywidualną ścieżkę duszy nazywa się właśnie dharmą, o której wspomniałam. I to oznacza życie w prawdzie, nie tej wynikającej z mechanizmów obronnych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja również mam je uruchomione, staram się wywalać, ale różnie to bywa. Nie tej zbudowanej z oczekiwań rodziny czy społeczeństwa, pozdrawiamy wszystkie matki i ich oczekiwania. Nie z tej właśnie, którą narzuca nam społeczeństwo, ale z tej, która wypływa tu ze środka, z brzucha. Tu się trzymam i trzymam się nisko. To właśnie ona, ta droga prowadzi ku temu, żeby te nasze talenty i potencjały znalazły swoje miejsce. Bhagavad Gita to jest taki traktat filozofii indyjskiej. No i chcę wam powiedzieć, że wspaniale Beata Kucieńska, fizyczka, nauczycielka jogi i medytacji, pisze o mistycyzmie wschodu i naszym zachodnim flow. Można sobie poczytać. Jest to fenomenalna podróż, taka, żeby się nie dać, żeby iść w to, co nam w duszy gra, nawet jeśli nazwą nas szaleńcami. Ale długo gadałam. Jesus.
1: Nastaw się na chill out.
0: To już bez gadania teraz. Będzie trochę grania. A za chwilę wracamy do książek i do wystaw.

0: Czasami sobie wychodzę z radia, idę do domu, robię sobie śniadanie, dziecko w szkole, spokój, cicho, ogarniam się i wychodzę sobie coś zobaczyć tak na godzinę. Blisko mam i do Zachęty, i do Muzeum Narodowego, do Instytutu Fotografii Ford mam dalej, ale lubię bardzo takie samodzielne, bo nie chcę mówić samotne, wolałabym powiedzieć chyba indywidualne łażenie, bo ono sprawia mi niebywałą radość, równie wielką jak chodzenie samej do teatru, bo to jest randka ze mną i zakładam wtedy szpilki, płaszczyk, usta na czerwono i idę. Jak mówią moje koleżanki, też kapelutek. No ale niezależnie od wszystkiego, takie w pojedynkę łażenie zawsze sprawiało mi dużą radość i w ogóle tego nie odczuwam w kategoriach samotności. Jest wystawa w Instytucie Fotografii Ford. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. I tutaj sztuka fotografii, światło to są bohaterowie zdjęć, źródło estetycznych olśnień i dyptyk, który jest prezentacją fotografii Michała Siarka, młodego artysty, 91 rok. To opowieść o świetle północy, wyznaczającym rytm życia arktycznych rubieży Norwegii. Jeżeli ktoś był na północy, a mnie się zdarzyło z wielką przyjemnością oglądać zorze polarne, leżąc w małym domku, który miał szklany sufitodach. I całą noc gapiłam się i myślałam sobie, że to jest szczęście. Pojechałam tam sama, nie sama, zabrałam dziecko, które miało 6 lat wtedy. Na minus 30 mrozu. Oczywiście byliśmy w strojach i kombinezonach narciarskich. I uważam, że to była jedna z piękniejszych podróży w naszym życiu. Nie wiem, co on na to. Może jak dorośnie, będzie miał inne zdanie i będę taką typową matką, która irytuje, wkurzała i dawała popalić. Ale w mojej perspektywie było to dosyć wzruszające. A Michał Siarka jest laureatem wielu różnych konkursów i działa na styku sztuk wizualnych i fotografii, która jest badawczo-dokumentalna. Pracuje dla norweskiej służby wybrzeża jako opiekun tamtejszej stacji. I wyobraźcie sobie, że jesteście po prostu na końcu świata i fotografujecie doświadczenie światła w najbardziej wysuniętej na północ latarni morskiej w Europie. I to są optyczne zjawiska zaklęte w soczewkach i światło latarni versus polarne słońce i tamtejszy krajobraz. Te fotografie są po prostu piękne. Piękne. Zatem poleca się Państwu, bo warto. Instytut Fotografii Ford. Proszę śmiało wchodzić. Zostaniecie dobrze przyjęci. Michał Siarek. Wyjątkowa fotografia. Dawno nie było o fotografii, a o tej musiało być. Widziałam te zdjęcia przy okazji różnych wydarzeń artystycznych. I są to zdjęcia zachwycające.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Po reklamie.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Słuchacie, czyli za 9:40 na zegarze. No dzisiaj trudno było od tego uciec, od nagrody literackiej Nike, więc Szczepan Twardoch do dostania. Aleście mi skrzynkę zapchali. Z każdej strony jest zapchana. Doceniam bardzo zaangażowanie czytelnicze. Trudno teraz zestawiać jakby jakąkolwiek prozę, więc poezja będzie do dostania. Odległe i zakryte. Piotr Szewc. Nowy tom poetycki. Przekornie zatytułowany. To właśnie Witold Bereś, przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Nike, powiedział, że przygoda w ogóle z sięgnięciem po książkę zaczyna się od tytułu. Są tytuły przewrotne, jak u Zyty Rudzkiej, a w poezji też są przewrotne, zaskakujące, piękne. Puk Tadeusza Dąbrowskiego. Za każdym razem, kiedy mnie całujesz, umiera jeden nazista. Chyba od roku sięgam po ten tomik poetycki raz na jakiś czas i go magluję w te i we w te, bo to jest taka poezja bliska życiu, ale też ten język jest bliski językowi, którym się posługujemy. A odległe i zakryte, Piotr Szewc popełnił ten tomik, bo to jest trochę o tym, co z dzisiejszej perspektywy jawi się autorowi jako odległe w przestrzeni i czasie. No trochę tak mamy w życiu, że są ludzie, miejsca, faktografia minionych zdarzeń. No a to liryczne natężenie poetyckie może sprawić, że wracamy do tych rzeczy, które są odległe i stają się bliskie, osobiste, ważne. I wszystko, o czym można by powiedzieć, że jest zakryte, poeta przywraca ponownemu poznaniu. Bardzo dużo emocji jest w tej poezji. To jest bardzo osobista poezja. I odwołuje się do różnych przejawów życia społecznego na lubelskiej prowincji, skąd pisarz się wywodzi. Teraźniejszość i przeszłość tworzą nierozdzielną całość. Tak jest w życiu, że my się składamy z tych wszystkich ludzi, z tych wszystkich spotkań, z tych wszystkich dołów i górek, uniesień, zachwytów, szeptów, krzyków, łez. Tak to już w życiu jest. I to tworzy nierozdzielną całość. W moim poczuciu trudno jest mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, bo ja jestem jak u doktora Strange'a. Takie mam rozumienie tego, że to jest pewne uniwersum, w obrębie którego się poruszamy. No tak, moja słabość do Avengersów i do Marvela jest znana Państwu, więc porównałam sobie. Kolejny tom wierszy tego poety, seria mozaikowa, Państwowy Instytut Wydawniczy. Bardzo proszę pisać w tej sprawie, jeśli komuś bliska jest poezja. Śmiało. magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
3: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: 9:51 na zegarze. To oznacza, że jest już Rafał Turowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co się wydarzyło przez weekend, o czym warto powiedzieć? Spektakularnego, co odczułeś organicznie?
1: Była premiera Tytusa Andronikusa w Teatrze Chorzycy w Toruniu. No powiem tak, było grubo.
0: Ale dobrze grubo, czy?
1: Dobrze. Ja jestem zachwycony tym spektaklem. Do obejrzenia jeszcze teraz we wtorek, a później wraca na afisz w grudniu, jeśli będziecie mieli okazję. No to tak, to człowiek tak siedzi, myśli, nie, on to napisał w 1500 którymś, nie, to niemożliwe. No a jednak.
0: I o tym będzie
1: Zdolny chłopak.
0: I będzie o tym w programie.
1: Nie, w programie będzie o tym, że bardzo fajne muzeum w Milwaukee jest. Jak ktoś się wybiera do Ameryki, to zachęcę do wybrania się do Milwaukee. Będzie nowa płyta tygodnia, będzie konkurs taki popołudniowy. Takie historie.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie z Rafałem Turowskim. I Ty też zapraszasz.
1: Ja zapraszam i życzę Ci wesołego dnia.
0: Bardzo dziękuję. Magda Kasperowicz, do usłyszenia jutro o 7:00.
2: GZ. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
0: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Słuchasz radia Cheese It. Nastaw się.

0: Dwie po dziesiątej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Raz jeszcze przywołamy literackie emocje wczorajszego wieczoru. To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie, to nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Tak mówił podczas wczorajszej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Szczepan Twardoch. Chodzi oczywiście o galę przyznania nagród Nike. I to Szczepan Twardoch odebrał główną nagrodę za powieść Nur.

0: Dobra literatura zawsze wyrasta z jakiegoś czasu i miejsca. Ważny jest więc oczywiście kontekst, ale w przypadku książki Twardocha ten kontekst na pewno nie przesądza o nagrodzie, bo jest to literatura znakomita. Urodziny Weroniki Murek też znalazły się w finale tegorocznej Nagrody Nike. Bohaterką tej powieści jest starzejąca się aktorka, którą w pewnym momencie zaczynają odwiedzać lub nawiedzać osobliwi goście. Autorka sięgnęła po konwencję horroru, żeby napisać rzecz oszałamiającą potęgą wyobraźni, o czym zresztą też była podczas wczorajszej gali mowa. My zapraszamy na spotkanie z Weroniką Murek, bo 6 października weźmie ona udział w kolejnej odsłonie cyklu Horyzonty. To jest cykl organizowany przez Warszawski Teatr Dramatyczny. Tutaj spotykamy się wokół literatury. I tak 6 października bohaterką wieczoru będzie właśnie Weronika Murek, a fragmenty książki zatytułowanej Urodziny przeczyta Katarzyna Herman. Wieczór poprowadzą Jan Jeliński i Sylwia Hutnik. Zapraszamy o 19:00 do Teatr Dramatyczny w Warszawie. I jeszcze zostajemy w świecie literatury, żeby zaprosić Was również na dzisiejszy wieczór w Nowym Teatrze w Warszawie. Tym razem spotkamy się wokół książki Niedaleko pada granat od jabłoni Agnieszki Dałkrzy. Zew przetrwania i tęsknota za córką to są tematy, które prowadzą nas przez opowieść. Pojawia się tutaj historia dziewczynki, którą po wojnie adoptuje małżeństwo Tuwimów. Im bardziej poddajemy się rytmowi tej obłędnej pod wieloma względami opowieści, tym wyraźniej widzimy, jak jednostkowe losy przyradzają się w przypowieść o niepewności. Czytamy w zapowiedzi tego wieczoru, ten wieczór dziś. Spotkanie poprowadzi Justyna Dąbrowska. Zapraszamy o 19:00.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: 18 stopni dzisiaj maksymalnie w Gdańsku, a także w Warszawie nieco cieplej na południu, 21 w Katowicach i w słonecznym Krakowie. Bez chmur do końca dnia na ziemi lubuskiej, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Tatrach, a także na Kujawach, poza tym pochmurno, ale padać nie powinno nigdzie. I właśnie taki będzie poniedziałek.

0: Zaprasza Rafał Turowski.
1: 6 po 10, 5 dzień października. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Zapraszam do godziny 13. Cała moc chilloutu, informacje, które pomogą wam zagospodarować wolny czas. No i konkurs taki popołudniowy, to nasze plany w największym skrócie.
0: Chillizet, nastaw się na chillout.
1: Gift z tak o nas na dobry początek naszego spotkania.

0: Dzisiaj rozpoczyna się w Sztokholmie Tydzień Noblowski. No i w tym roku z okazji 125-lecia istnienia tej nagrody wartość podwyższono nagrody do kwoty rekordowej. 12 milionów koron otrzyma laureatka bądź laureat Nagrody Nobla, to jest ponad milion euro, o milion koron więcej niż przed rokiem, oprócz tego tradycyjnie złoty medal oraz kaligrafowany dyplom. I tak już dzisiaj dowiemy się, kto otrzymał Nobla z medycyny, jutro z fizyki, w środę 7 października dowiemy się, kto otrzymał Nobla z chemii. Literacka Nagroda Nobla, na którą szczególnie czekamy, zostanie przyznana w czwartek 8 października, a ponieważ w ostatnich latach nagroda trafiała na przemian do kobiety i mężczyzny, przypomnę, jesteśmy w Szwecji, więc jeżeli ta zasada nieformalna się utrzyma, no to w tym roku będziemy mieli noblistkę. Pokojowa Nagroda Nobla zgodnie z testamentem fundatora zostanie przyznana w Oslo w tym roku 9 października. Może dodam, że w tym roku do wyróżnienia nominowano ponad 200 osób oraz prawie 80 organizacji. No i ostatnia dziedzina, w której zostanie ogłoszony laureat Nagrody Nobla, to są nauki ekonomiczne, które to ogłoszenie nastąpi dokładnie za tydzień.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Jordan Rakej o wrogach, 24 minuty po 10. Poniedziałek, 5 dzień października, mamy nową płytę tygodnia. Po godzinie 11 będziemy słuchali Igora Herbuta. Tymczasem już za chwilkę u nas Wiktor Waligura.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jak. Uwielbiam super ceny.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Ekstra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Po reklamie.

Przenosimy się wtedy za ocean, dokładniej do Milwaukee, gdzie w tamtejszym muzeum National Bobblehead Hall of Fame and Museum, to jest jedyne tego typu muzeum na świecie, jest do obejrzenia ponad 10 tysięcy figurek z kiwającymi się głowami, czyli bobbleheadów. Ich kolekcjonowanie to teraz głównie fenomen północnoamerykański, choć nie zawsze tak było, o czym za chwilę. Wiecie, to są takie kiwające się figurki z nieproporcjonalnie dużymi głowami. Ta kolekcja jest bardzo duża i cały czas rośnie, dlatego że kolejne egzemplarze wciąż do placówki trafiają. Przysyłają je po prostu ludzie mający takie figurki w swoich domach. To są sportowcy, to są postaci ze świata popkultury, historii, polityki. Jest Bernie Sanders, jest Putin, jest Zełenski, jest Justin Trudeau, były premier Kanady. Jest figurka Osamy Bin Ladena, Kim Jong-una, wiele, wiele figurek z Donaldem Trumpem. Pan prezydent jest w garniturze, stoi za podium, ale też jako niemowlę, czy w kombinezonie więziennym. Najstarsze figurki z kolekcji w muzeum pochodzą z 1800, wyobraźcie sobie, 41 roku. One kiedyś były popularne w kulturze europejskiej od XVII wieku do mniej więcej XIX. Później zaczęły tracić popularność jako przedmioty ekskluzywne i one z czasem trafiły za ocean, gdzie no jest takie szaleństwo, można byłoby powiedzieć, figurkowe. W Muzeum Milwaukee jest sklepik, za $20-30 można sobie kupić rozmaite bobbleheady, na przykład z Jezusem, królową Elżbietą, księciem Harrym, czy Zełenskim w garniturze albo w charakterystycznym zielonym stroju. Ciekawe, czy prezydent Zełenski ma albo dostał bobbleheada siebie przedstawiającego od tego muzeum w Milwaukee. Jeśli będziecie przy okazji, warto zajrzeć.

Tak, gramy w poniedziałkowe przedpołudnie. Flight Facilities, Bruce i Roosevelt oraz Abby Piper jeszcze przed 11, a później, no cóż, poniedziałek, nowy tydzień, będzie nowa płyta tygodnia. W tym tygodniu będziemy przysłuchiwać się nowemu krążkowi Igora Herbuta. Za 13 minut 11.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów. Łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 11 na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Książki i koncerty na Śląsku. Przypominamy o festiwalu Jazz i Literatura, który zacznie się niebawem. W czwartek koncert o Masty i to w sumie będzie taka koncertowa inauguracja wydarzenia, ale wstępem do niego może być też jutrzejsze spotkanie w Chorzowie.
3: 6 października w Miejskim Domu Kultury Batory o godzinie 18.30 w ramach wolności czytania tegorocznej mamy naprawdę bardzo dużo fajnych wydarzeń wokół literatury, wokół promowania czytelnictwa. Taką gwiazdą, tak można powiedzieć, magnesem do czytania będzie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Miejski Dom Kultury Batory, 6 października, 18.30.
2: To Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Rozmawiała z nim Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, a jutrzejsze spotkanie poprowadzi Adam Szajan. Wstęp jest bezpłatny. Odzyskiwanie historii, odzyskiwanie głosu. Oto motto tegorocznego festiwalu Hard Dogs. Ten festiwal już trwa, zatem polecamy Waszej uwadze dwa ostatnie wieczory. To będą pokazy filmów oraz rozmowy. Na przykład dzisiaj po filmie Lekcja bez tabów w Kinotece będziecie mogli wziąć udział w dyskusji. Jutro zapraszamy do Kina Atlantic. Tutaj La Petite Mort. To jest film Kai Zalewskiej i Martyny Byczkowskiej. Taki osobisty eksperyment na pograniczu dokumentu i teatru. Inspirowana postacią Ofelii opowieść o dorastaniu kobiety i przyjaźni i próbie zrozumienia własnych wyborów. Ten film jutro w Kinotece, potem jeszcze dwa krótsze filmy prezentowane w ramach cyklu Double Screening. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę festiwalu Hard Dogs, bo tam są wszystkie szczegóły. A tymczasem jeszcze jeden pokaz filmowy połączony z premierą nowego wydania Pasażerki Zofii Posmysz. Pokaz ekranizacji powieści w reżyserii Andrzeja Munka organizuje jutro Warszawskie Kino Kultura. Seans przedstawi rozmowa o twórczości Zofii Posmysz i Andrzeja Munka. Wezmą w nim udział literaturoznawca Jakub Prawski, a także reżyser filmowy Michał Bielawski i Piotr Czerkawski. To spotkanie jutro o godzinie 18.00 towarzyszy, tak jak wspomniałam, wydaniu nowej edycji Pasażerki.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, witajcie. Do godziny 13.00 nastawiam Was na chillout. Jestem do dyspozycji non-stop, rafał@chillz.pl. I anonsuję Jessie Ware, a później Tyle. Jako się rzekło, także pierwsza odsłona naszej nowej płyty tygodnia. Proszę z nami zostać.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: 9 minut po 11. Igor Herbut nagrał drugą solową płytę. 6 lat po debiutancie, po płycie debiutanckiej i krążek jest zatytułowany Jeremie. Ukazał się 2 października, czyli rzecz jest więcej niż świeża. 12 utworów. Igor Herbut jest autorem muzyki, tekstów, całość wyprodukował. I dzisiaj słuchamy piosenki Deszcz w pełne słońce.

wstał. I choć cały drżę, chwytam w pół twe nagie ciało. Czy usłyszysz tę cichą myśl, śle SOS nieśmiało.

Nowa płyta Igora Herbuta jest zatytułowana Jeremie. Wracamy do niej jutro. Dzisiaj z tego krążka posłuchaliśmy piosenki Deszcz w pełne słońce. Kwadrans po 11:00.

0: Co z nowej płyty Przebiśniegów, wczorajszy tlen. 24 minuty po godzinie 11, Barry Can't Swim, a później Duran Jones and The Indications. To nasze plany na najbliższy kwadrans.
1: Autopromocja.
2: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.

Was oczywiście nie przebodźcowujemy, no ale niestety świat nie jest generalnie zbyt chilloutowy. No i w związku z tym dokładnie o tym jest 8. krakowski tydzień zdrowia psychicznego, Human Week. Przebodźcowani za dużo, za szybko, bez przerwy. To jest hasło przewodnie tego właśnie tygodnia, ponieważ owo przebodźcowanie, no cóż, przestało być chwilowym stanem. Dla wielu z nas ono jest po prostu środowiskiem życia. No i podczas najbliższej edycji tego wydarzenia uczestnicy będą się przyglądać przebodźcowaniu szerzej niż tylko przez pryzmat technologii czy ekranów, ponieważ przebodźcowanie to jest nadmiar obowiązków, decyzji, informacji, kontaktów, oczekiwań, odpowiedzialności. To jest kultura, jak czytamy, permanentnej pilności w pracy. To są dzieci, których dni są wypełnione od rana do wieczora, czy rodzice, którzy są fizycznie obecni, ale pozostają stale dostępni dla świata zewnętrznego. A zatem to przebodźcowanie dotyka absolutnie wszystkich. Do 9 października Kraków po raz 8 będzie miejscem rozmów o tym, co się z nami dzieje. W tym świecie, w którym coraz więcej rzeczy, zbyt wiele rzeczy jednocześnie konkuruje o naszą uwagę. Wykłady, rozmowy z ekspertami, projekcje filmowe, wydarzenia towarzyszące. Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego właśnie się rozpoczął 40 minut temu od debaty, czy nasze mózgi nadążają ze światem. Te wydarzenia, przypominam, do 9 października.

Przed rokiem byli w Warszawie, przy Batorego, w Stodole. Teraz ruszają w trasę koncertową po Kanadzie i Stanach. Niewykluczone, że nad jeziorem Haron też zagrają. Lord Haron w Chili Z, 10 minut przed 12. Ala za stary, a później jak zawsze o pełnej w Chili Z. Garść informacji kulturalnych od Magdy Power.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Ja nie? Skarb Beta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
15: dobrze być w domu.
14: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zastanów się nad lot.
1: Południe właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jeszcze jedno miejsce, gdzie dziś i jutro będzie można porozmawiać o literaturze. Dzisiaj z Agnieszką Drozkiewicz w ramach dyskusyjnego klubu płytowo-książkowego w Mazowieckim Instytucie Kultury o jej autofikcyjnej powieści Rekonstrukcja połowa twarzy tonie w mroku. To spotkanie poprowadzi socjolożka Helena Chmielewska-Szlajfer, a jutro pod tym samym adresem Orbita Reading Party uczestnicy tego cyklu przychodzą poczytać w jednej przestrzeni z własną książką albo z egzemplarzem z tutejszej czytelni, a potem po prostu rozmawiają o swoich lekturach.
4: Orbita Literacka Reading Party to wydarzenie, które udowadnia, że czytanie wcale nie musi być samotniczym zajęciem, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że przeżywane wspólnie staje się głębsze, bogatsze.
3: Mówi Jagoda Gawliczek, prowadząca spotkanie, autorka podcastu Orbita Literacka.
4: Moją ulubioną częścią są rozmowy na koniec, gdy dzielimy się takimi jeszcze surowymi wrażeniami z naszych lektur. Myślę też na koniec, że jest to świetna przestrzeń, żeby poznać nowe osoby, które już na start dzielą naszą pasję. Zapraszam.
3: Do tej przestrzeni zapraszamy, przekazujemy to zaproszenie. Jutro o 18:00 można przyjść. Mocny program tegorocznego wydarzenia, jakim jest Ukraina Festiwal Filmowy, będzie w tym roku dostępny w 13 polskich miastach. Na start Warszawa, tutaj w listopadzie spotkamy się w kinach Atlantica Mondo i Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. 11. edycję rozpoczną Demony Natalki Worożbyt. Film łączący realizm i fantastykę, przywołujący czasy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zagrała w nim rozsłana pisanka, znana z roli Chorpyny w Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Potem na wielkim ekranie pojawią się m.in. Ślady, ukraiński kandydat do Oscara oraz Za zwycięstwo Walentyna Wasjanowicza. To jest zdobywca Platform Award w Toronto, Złotego Duke'a dla najlepszego ukraińskiego filmu fabularnego i nagrody Fipresti w Odessie. Już teraz zapraszamy na wieńczący festiwal koncert zespołu Dagadana. Dagadana zagra do niemego filmu Aleksandra Dowrzenki, Teczka kuriera dyplomatycznego. Ukraina Festiwal Filmowy to jak co roku także wydarzenia dla najmłodszej publiczności oraz dokumenty. W tym roku widzowie zobaczą m.in. Cichą Powódź, zdobywcę nagrody za najlepsze zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie, a także laureata Srebrnego Roku na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Swoje miejsce na tym tegorocznym festiwalu będzie też miała kinematografia białoruska. Głos niezależnych twórców z Białorusi pojawi się w fabułach, dokumentach i krótkich metrażach. Pierwszy seans festiwalu 2 listopada. A film, na który tym razem zaprasza nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, traktuje o owsiance. Najlepsza owsianka na świecie z przedpremierowym pokazem w kinoteatrze Rialto w Katowicach.
5: Film opowiada o małej osadzie w Szkocji, gdzie raz do roku odbywa się konkurs na najlepszą owsiankę na świecie. Główną nagrodą jest złote mieszadło, ten przyrząd właśnie do przyrządzania owsianki. Film niezwykle ciepły, niezwykle pozytywny, mimo że dokumentalny, to on zrealizowany jest trochę w konwencji obrazów Wesa Andersona. Znaczy mamy to obrazy postaci, które stoją nieruchomo i opowiadają swoją historię.
3: Mówi Krzysztof Ociepa z kinoteatru Rialto, gdzie przedpremierowo najlepszą owsiankę na świecie, bo tak brzmi tytuł tego filmu, zobaczymy 27 października. Zresztą nie tylko zobaczymy, ponieważ kino tego dnia zaserwuje też owsiankę według własnego przepisu i z dodatkami do wyboru. Zapraszamy. Film potem wyjdzie do kina 13 listopada.
1: To będzie wydarzenie immersyjne w takim

10 minut po 12. W przyszły weekend Kraków będzie stolicą poezji. Kto wie, czy nie światową. Motywem tegorocznej nocy będzie kryminał, zbrodnia i mroczne oblicza. A na Krakowian i licznych gości czekasz 80 rozmaitych wydarzeń zorganizowanych w różnych częściach miasta. Oczywiście będą spotkania z poetkami i poetami, będą premiery książek, warsztaty, spacery miejskie, performanse, czytania performatywne, spektakle, slamy i turnieje poetyckie. Nie zabraknie propozycji, jak zawsze, dla młodych czytelników, w których być może wszczepiona zostanie miłość do poezji. Spotkania z twórcami uznanymi oraz nowe formy współczesnej poezji, od tradycyjnych spotkań literackich po cyberpoezję. Tak, poezja także może być nowoczesna. A tegoroczna edycja nawiązuje do 30. rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. No, przypomnę przy okazji, że kto w tym roku otrzyma Nobla, dowiemy się w najbliższy czwartek.

0: Bon Iver wspierał Duae Salé w kilku utworach jej nowej płyty zatytułowanej Of Earth and Wires, a piosenka Flat napisana na podstawie przeżyć jak najbardziej autentycznych, jak zalało Cardiff, w której Salé wtedy mieszkała. 22 minuty po godzinie 12. Konkurs taki popołudniowy pojawi się na antenie już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Jazzowe opowieści w Chili Z.
3: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
2: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Kamil Wrona.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Konkurs taki popołudniowy przed nami. Przypomnę zasady, jeśli chcemy wziąć udział, do czego gorąco namawiam, bo to jest bardzo fajny konkurs. Dzwonimy pod 321-321-500 i wybieramy sobie jedno pytanie spośród trzech, a pytania są ukryte w kategoriach. Największa trudność tego konkursu jest taka, że nazwy kategorii nie zawsze są wprost związane z treścią pytania, ale jakoś tam są. No i czytam to pytanie, trzy odpowiedzi wskazujemy poprawną odpowiedź, mając tylko jeden strzał. Czasami pojawia się trudność, no to zgłaszamy taką trudność, więc próbujemy wtedy jakoś wspólnie dać sobie z tym wszystkim radę. Zestaw fantastycznych książek mam dzisiaj dla Was. Zupełna nowość, książka Janki Wolny Lizbona, Sardynki i słonie. Nietypowy przewodnik zabierający nas w podróż po czasie i po przestrzeni w niezwykle kosmopolitycznym, tłocznym i fascynującym miejscu, które też może stać się domem. Dołączam Znikającą krainę, reportaż z wędrówek po górach Śląska i drobiazg od nas, od Chili Z. Kto chętny, proszę uprzejmie, 321-321-500.

0: kurs taki popołudniowy.
1: Dzisiaj z nami jest Ela. Dzień dobry.
2: Dobry, cześć.
1: Cześć, Elu. Próbowałem ustalić, gdzie jest twoja miejscowość. Właśnie w tym momencie otworzyłem mapę, ale coś mi się nie umknęło. Możesz nam dwa słowa powiedzieć?
2: Koło Krakowa, Zabierzów.
1: Koło Krakowa, Zabierzów. Mhm. Okej, okay, dobrze.
2: Bardzo bliziutko Krakowa.
1: A bywasz często w Krakowie? Jak to jest, jak się mieszka w Zabierzowie? To jest niezbędne, czy można jakoś swój świat zbudować i nie wjeżdżać do tego strasznego skupiska turystów?
2: Wiesz co, można jak najbardziej zbudować tutaj bliżej siebie wszystko, czego się potrzebuje, bo jest, w sumie jest tutaj dużo rzeczy dostępnych. Mhm. Pracowałam w Krakowie w centrum, no to byłam tam codziennie. Teraz jestem tak powiedzmy dwa razy w tygodniu.
1: Okej, okay, dobrze. Elu, no bo mam dla ciebie nic o okolicach Małopolski, ale za to naprawdę pasjonujący reportaż o Śląsku. Przewodnik, też reportaż po Lizbonie, Sardynki i Słonie.
2: Byłam jeden dzień w Lizbonie, więc mam nadzieję, że uda mi się go dostać.
1: Chyba autorka jest krakowianką, ile pamiętam, Janka Wolny i drobiazg od Chilizet. Dobra, co my tam dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj kategorię cierpliwość, kategorię na P, i kategorię kolory. Wybierasz jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną.
2: To może cierpliwość, bo troszkę mi jej brak.
1: Dobrze. No bo tak się mówi o benedyktyńskiej cierpliwości, prawda?
2: Możliwe.
1: Okej, okay, dobrze. To będę cię pytał nie o cierpliwość, tylko o świętego Benedykta. No bo uprzedzałem, że nazwy kategorii nie zawsze mają się wprost do treści pytania.
2: Wiem.
1: Dobrze. Elu, święty Benedykt, pierwszy swój klasztor, pierwszy klasztor swojej reguły, założył A. na Monte Cassino, czy też B. w Mediolanie, a może C. w San Marino. I to nie jest pytanie wcale łatwe, więc być może wiesz, to wtedy jest łatwe.
2: Więc nie mam pojęcia, niestety.
1: Trzeba użyć cierpliwości, trzeba użyć intuicji. Raz, dwa, trzy. I wskazałbym tę odpowiedź, którą bym za pierwszym razem odrzucił. O, niech to będzie podpowiedź.
2: A możesz jeszcze raz powtórzyć te
1: naturalnie
2: odpowiedzi?
1: Pierwszy klasztor benedyktynów się pojawił A. na Monte Cassino, B. w Mediolanie, czy C. w San Marino.
2: Będę strzelać, bo nie wiem, Monte Cassino.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Brawo.
2: Tak?
1: Tak. No bo trochę z czymś innym nam się kojarzy to Monte Cassino, prawda? Niż z klasztorem świętego Benedykta.
2: No zdecydowanie właśnie.
1: No to jednak proszę bardzo. No i super, bardzo się cieszę. Elu.
2: Ja również.
1: Gratuluję, życzę pięknego popołudnia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego. Cześć.
2: Dzięki, cześć.
0: Nastaw się na Chill Out. Chillizet.

0: Kochajmy się i zaróbmy wiele pieniędzy. Bardzo ładne motto, nie tylko na poniedziałkowe popołudnie. Dominika Biegańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zastanawiałam się, co powiesz dalej, bo to tak, wiesz, można byłoby rzucić słuchaczom hasło, a właściwie to pytanie, co się bardziej liczy w życiu, miłość czy pieniądze?
0: No właśnie, wiedziałam, że ty to powiesz, więc zostawiam te kwestie do rozstrzygnięcia już tobie niniejszym, pięknie przekazując antenę.
1: Dziękuję, poradzimy sobie od 13 z tym pytaniem na pewno.
0: Rafał Turowski, dziękuję, do jutra.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
4: dobrze być w domu.
3: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto. Dużo dobrego.
5: Sam jej.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo!
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie.

0: 13 na zegarze, Magda Bauer w studiu.
1: W pogoni za kulturą.
0: I chwile ulotne w pogoni za kulturą, bo to jest tytuł wystawy, którą chcemy Wam polecić. Ta wystawa w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie i to jest jedna z 7 ekspozycji corocznego projektu Siła Fotografii. To są zdjęcia autorstwa Izy Łysoń.
2: Niezwykła wystawa plenerowa na tyłach Nowochódzkiego Centrum Kultury na rynku NCK. Warto szczególnie teraz, w październiku, korzystając z tych pięknych dni, obejść Nowochódzkie Centrum Kultury dookoła. Tam możemy zobaczyć bardzo ciekawą sztukę w przestrzeni publicznej, wielkoformatowe murale. Możemy zobaczyć smoka nowochódzkiego właśnie przy łąkach z tyłu i tam przy smoku jest właśnie wystawa Izy Łysoń, wystawa absolutnie cudowna.
0: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury.
2: Chwile ulotne, psiaki sfotografowane w tak niezwykły sposób, z taką miłością do tych zwierząt i z niezwykłym kunsztem fotograficznym, to jest coś niezwykłego.
0: Zobaczcie koniecznie, ta wystawa, podobnie jak inne z cyklu Siła Fotografii, w Krakowie potrwa do końca miesiąca. Niektóre ciała pamiętają więcej niż archiwa, inne dopiero uczą się własnego języka, jedne wracają do źródeł, drugie wymyślają je na nowo. Życie i czas zapisują się na różne sposoby w naszym ruchu i w tańcu i temu znów będziemy przyglądać się na festiwalu Ciało Umysł w Warszawie. Tym razem przede wszystkim temu, jak ten zapis, jak ten ślad jest przekazywany.
3: Każde pokolenie burzy coś i buduje na nowo. I w tańcu jest tak samo. Poznajemy pewne właśnie dziedzictwo techniki, poznajemy sposoby pracy, hierarchię, a potem się pojawia pytanie, co chcemy z tego zostawić, co chcemy przekształcić, przetransformować, o czym zapomnieć, a co zbudować na nowo. Więc wydaje mi się, że to przekazywanie, ten tak zwany transmission, przekazywanie z pokolenia na pokolenie, ale nie tylko z pokolenia na pokolenie, między widzami, między widzem a publicznością, jest taką osią tegorocznej edycji festiwalu.
0: Mówię Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu, a Studio Teatr Galerie, gdzie będzie odbywać się festiwal, odwiedziła z mikrofonem nasza reporterka Katarzyna Kozak. My zapraszamy już na festiwal, który startuje 8 października w tym roku. W programie sporo takich punktów angażujących publiczność, ale do tego jeszcze na pewno wrócimy. Warszawski Festiwal Filmowy też zaczyna się w tym tygodniu i jest to już 42 raz, kiedy organizatorzy zapraszają do stolicy na wielką filmową ucztę. Starannie wybrany repertuar, spotkania, rozmowy to są oczywiście stałe elementy wydarzenia, ale są też nowości i nowe lokalizacje. W tym roku spotkamy się w kinie W Chmurach, czyli na 46. piętrze Warsaw Tower. Tutaj zaplanowano 8 pokazów. To będzie kino m.in. Christophera Nolana, Ashgara Faradiego, Olivia White, a także polskich reżyserów. O ich filmach powiemy jeszcze nieco więcej w kolejnych odcinkach W Pogoni za Kulturą. Magda ziewała, teraz ja ziewnęłam. Więcej Magdy Bauer o 14 punktualnie. Dzięki, Magda, do usłyszenia.
3: Dzięki.
1: W Pogoni za Kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
4: Zrobiłam wszystko, żeby nie ziewać. Nawet przejechałam trasę na rowerze i to tak nawet przez łazienki. Bardzo polecam, gdybyście potrzebowali pięknego miejsca na spacer. Jest tam po prostu przeuroczo jesienią. Zapraszam, do 16 jesteśmy razem.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
4: Lola Young i Dealer.

Hope Dalej Crazy. 10 minut po godzinie 13 w Chili Z. Jeżeli macie jakieś zadanie na poniedziałek, które koniecznie musicie wykonać, to pamiętajcie, lepiej nie odkładać go do wtorku, bo ta prokrastynacja sprawia, że potem z każdym dniem coraz mniej motywacji mamy do tego, żeby tak działać. Mówię o tym dlatego, że ja dzisiaj sobie obiecałam, że przez cały dyżur, mój tak zwany dyżur radiowy, będę odpisywała na zaległe maile i zrobię to zaraz z przyjemnością. Natomiast my za moment zajmiemy się byciem grzybowymi influencerami. Znaczy, nie wiem, czy wrzucacie to do sieci, ale jesteśmy po weekendzie, znaczy wy jesteście po weekendzie. Jeżeli byliście na grzybach, to po pierwsze można się pochwalić i będzie super, jak się pochwalicie. Możecie wysłać do mnie, nie wiem, zdjęcie albo jak nie macie ochoty wysłać zdjęć, to po prostu możecie opisać tę sytuację, jak było i czy na przykład wasz stres się zmniejszył, bo podobno takie bycie grzybfluencerem, a po prostu inaczej miłośnikiem zbierania grzybów, powoduje, że nasz stres jest w stanie zmniejszać się nawet o 20%. Temat rozwinę za chwilę, jeśli pozwolicie. Gdyby ktoś zamierzał napisać, to zapraszam, dominika@chiliz.pl. Natomiast teraz gramy Love Spells i Cratch.

19 minut po 13. Jeżeli chcecie się chwalić grzybami, to zapraszam. Znaczy temat jest taki, powiedziałabym, bardzo otwarty i nawet przyjemny. Dominika@chillizet.pl, można też Instagramem. Ostatnio pewna firma, która zajmuje się badaniami, a nazywa się Colabot, przeprowadziła takie badania, w których okazało się, że w Polsce podobno aż ponad 71% osób chodzi na grzyby. I te osoby coraz częściej nazywają się grzybfluencerami. A wszystko dlatego, że później chwalą się w sieci, co nazbierali, jak duże były te grzyby, czego nie zrywać, bo to chyba pamiętamy, prawda? Mam nadzieję, że wszyscy wiemy mniej więcej, gdzie jest zagrożenie. Ale o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o takie uczucie, które z angielskiego nazywa się collective euphoria. A tłumacząc to tak na nasz, bardziej dostępny, to taki stan, gdzie zbiorowa euforia wywołana chodzeniem i znajdowaniem grzybów w grupie razem z innymi ludźmi powoduje, że jesteśmy szczęśliwsi. Temat gdzieś tam będzie się jeszcze dzisiaj przewijał. Natomiast jeżeli chodzi o depresję, stres, lęki, grzyby mają, jak się okazuje, moc ogromną. A czas jest na to idealny.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
18: Muzyka i głos.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
5: Po reklamie.

0: Olivia Dini, Baby Steps. Za 19 minut będzie 14, ale zanim 14, to jeszcze to, o czym dzisiaj muzyczny internet rozpisuje się na wszelkie możliwe sposoby. Björk pojawiła się na targowisku w Bielsku-Białej. To się stało. I nawet jeżeli widzieliście gdzieś informacje, że były takie przewidywania, że być może faktycznie ona zagra tam swój DJ set. Zrobiła to. Przebrana za modliszkę, jak to uważają internauci. Wędrujący festiwal. To było tam. Targowisko i ona, islandzka ikona, która pojawia się w niedzielę za DJ-ką i gra specjalny set, zamykając to całe wydarzenie. Ja tylko podpowiem, że do 25 października w 3 lokalizacjach można jeszcze oglądać instalacje Björk, które stworzone zostały wspólnie z Natalią Kleszczewską. Przodkini, zasmucona ziemia i rozkwit wrażliwości. A jeżeli potrzebujecie zobaczyć, jak to wyglądało, to rzekomo nie można było nagrywać telefonem, no ale oczywiście znaleźli się tacy, którzy to nagrali w internecie. Są już takie krótkie wideo, na których widać szalejącą Björk. To my gramy dalej. A za 18 minut 14 to dla tych, którzy na przykład są już bardzo głodni i bardzo chcieliby zjeść obiad.
1: Cześć, tu Max Stachasiuk. Słuchacie Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chillout.

Damswindle i Hailey Supreme w Chili Z. Tu sobie zrobię tak. A teraz przez to, że chciałabym, żeby wszystko ładnie zagrało do samego końca godziny, to przeczytam wam tylko coś, co dzisiaj samo do mnie przyszło, a ja wierzę w takie cytaty, które same do mnie przychodzą, w ostatnim czasie szczególnie. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i ty możesz być wielki. Kto taki to powiedział? Pytanie idealne. Na przykład do konkursu takiego ogólnego Rafała Turowskiego, chociaż tam pytania są bardziej wyszukane. To było chyba za łatwe. Pass Me By i Becky and the Birds. 9 minut do 14, po 14 między innymi coś dla fanów filmu.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.

0: Punktualnie 14. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Warszawski Festiwal Filmowy to w tym roku m.in. seanse w kinie w chmurach, czyli na 46. piętrze Warsaw Tower. Tutaj zaplanowano 8 pokazów i to będzie m.in. kino Christophera Nolana, Asghara Faradiego, Olivia White i polskich reżyserów Rafała Skalskiego i Mikołaja Janika. Skalski pokaże Nurt i zdaje się, że co nieco już na ten temat wspominał w naszym piątkowym programie filmowym. Dobrze zmontowany, przypomnijmy, to jest program, który odbywa się w piątki o 13:00. Prowadzą Ania Serdiukow i Alicja Myśliwieca. Film, o którym mówię, to jest dokument, w którym 11 śmiałków podejmuje pierwszą próbę spłynięcia Amazonką od źródeł aż do oceanu. Największym wyzwaniem okazuje się jednak nie dzika rzeka, lecz konflikty i walka o przywództwo. Z kolei Mikołaj Janik pojawi się w kinie w chmurach z filmem Arek Mama Panorama. Jego bohater to artysta zmagający się z twórczym kryzysem, który wyrusza w podróż po Podhalu tropem zaginionego dzieła sztuki i próbuje jednocześnie odnaleźć własną niezależność i wiarę w siebie. Na te seanse zapraszamy już 10 i 11 października. Mamy dla Was zaproszenia do teatru. Teatr Warszawy gra w tym tygodniu spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem, oparty na znanym filmowym scenariuszu.
2: Film z połowy lat 90. i z początku 2000 lat. Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką, być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
0: Przypomina Adam Sajnuk, reżyser spektaklu.
2: Spektakl jest zbudowany na scenariuszu filmowym, natomiast jest oczywiście wersją teatralną tego scenariusza i w związku z tym ma zupełnie inną formę i dynamikę i rytmikę i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy, a historia nasza, podobnie jak w scenariuszu filmowym, dotyczy spotkania dwojga młodych ludzi, którzy spędzają jedną noc w Wiedniu i prowadzą bardzo wielowątkową rozmowę.
0: Obsada to Monika Markowska i Robert Mróz. Spektakl 10 października o 18:20-20:30. A w sprawie zaproszeń na te przedstawienia piszcie proszę na adres kultura@gz.pl. Jeszcze przystanek we Wrocławiu, bo tutaj wystawa, która ma szansę zauroczyć nasze oczy. Pałac Kryształowy to jest ekspozycja, która obejmie dwie galerie BWA Wrocław. Rozpocznie się w Galerii Wrocław Główne o 18:00, a potem taki specjalny pochód prowadzony przez Klaudię Kasperską, artystkę wizualną i reżyserkę światła, powędruje w stronę Galerii SIK. Tutaj koncert Pawła Romańczuka. Obie przestrzenie połączy światło, a tematem całego projektu jest szkło oraz figura Pałacu Kryształowego, zaprojektowanego przez Josepha Paxtona w XIX wieku, symbolu epoki przemysłowej, ale też ikony społecznych utopii. Na wystawę złożą się prace współczesnych artystów i artystek, stworzone wokół hasła, jakim jest przezroczystość. I ciekawie zapowiada się też piątkowy koncert, bo w Galerii SIK Paweł Romańczuk, założyciel i kompozytor zespołu Małe Instrumenty, zagra koncert na skonstruowanym przez siebie szklanym instrumencie. To wszystko już 9 października.
3: A więcej Magdy Bauer punktualnie o 15 na tej antenie.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w GVZ. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: Ja zapraszam, chyba że znowu wyłączę sobie mikrofon albo nie zdążę włączyć, bo tak jeszcze się z tym guziczkiem tutaj nie zaprzyjaźniliśmy jakoś bardzo. A on mi czasami robi psikusy. Mam nadzieję, że wy unikacie dzisiaj wszelkich psikusów. Jest poniedziałek, poniedziałek ustawia cały tydzień.
1: Nastaw się na chill out.
3: TV Disco. Carlita, 4 minuty po 14:00.

0: Romy, Love Who Love w przenikaniu w Chili Z. A teraz małe zaproszenie, właściwie to takie trochę przewidywanie. Dzisiaj jest 5 dzień października, za 3 dni jest 8, to chyba raczej jest proste. W czwartek dzieje się dużo ciekawych rzeczy, u nas też będzie działo się dużo ciekawych rzeczy, ale o tym za chwilę. A teraz coś istotnego dla tych, którzy kochają muzykę lat 80. Kora, Majka Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska i Izabela Trojanowska. To one są tytułowymi bohaterkami wystawy W domu spotkań z historią. Ta wystawa, wernisaż swój, będzie miała właśnie w najbliższy czwartek o godzinie 18. Meluzyny z wielkiej płyty. Moda i muzyka w latach 80. I ta wystawa jest opowieścią o 6 polskich piosenkarkach, które zapisały się na stałe w historii polskiej muzyki. I myślę, że wszyscy je znamy i znacie, i że te piosenki też potraficie zanucić, zaśpiewać. Do tego wszystkiego jeszcze będzie koncert Majki Jeżowskiej, więc warto sprawdzać. I odsyłam, bo Dom Spotkań z Historią to jest takie, miejsce jak dom, tam chce się chodzić po prostu. Sprawdzajcie. Albo na Instagramie dsh.waw.pl, albo na ich oficjalnej stronie. Tam z pewnością znajdziecie wszystkie szczegółowe informacje. To teraz, żeby wszystko zagrało ładnie, robimy tak. Najpierw tak zwany IDIS, czyli autor zaprasza na swoją własną piosenkę w Chili Z, a my już za chwilę gramy.
1: Cześć, z tej strony Leon Krześniak, słuchacie Chili Z. Chili Z, nastaw się na chillout.

to jest koniec i czy jesteś teraz szczęśliwy, czy też szczęśliwa. Lika Lee, Happy Now. 19 minut po godzinie 14. To jeszcze teraz uzupełniając informacje odnośnie do domu spotkań z historią i tych meluzynach, o których przed chwilą powiedziałam, no to to wszystko dzieje się w ramach festiwalu Bohaterek. I wspomniałam tam, że Majka Jeżowska zagra koncert w DSH. Owszem, zagra. 10 października o godzinie 20. Majka Jeżowska z zespołem. Już nie będę wymieniała wszystkich z jej zespołu, ale mam nadzieję, że jak pójdziecie, to docenicie. Zagra oczywiście swoje największe przeboje, tym razem w wersji akustycznej, więc szczegółów szukajcie na DSH po prostu, uzupełniając tak tę wiadomość sprzed chwili. Swoją drogą, fajnie. Ja kiedyś miałam okazję zatańczyć z Majką Jeżowską w Ostrowie Wielkopolskim dawno, dawno temu. Ale to były takie czasy, kiedy śpiewało się tak bardzo głośno. Hulali po polu i pili kakao. Nie wiem, czy pamiętacie, ale myślę, że a ja wolę moją mamę. I wszystkie inne piosenki, może też Komary, wszystkie dzieci nasze są. Coś czuję, że to wszystko tam wybrzmi. Brzmi prawie jak plan. Może skorzystacie z tej podpowiedzi. Mark Ambor, ROA, 20 minut po 14 w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

To było dawno temu. W Chili Z i nuciliśmy. Naughty Boy i La La La. W Chili Z 19 minut przed godziną 15. A teraz coś dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać. To znaczy niewykluczone, że to coś też dla tych, którzy kochają czytanie, ale lubią od czasu do czasu sobie posłuchać. Miłośnicy audiobooków, informacja jest dla was. Jeżeli lubicie na przykład stojąc w korkach albo jadąc gdzieś w dłuższą trasę posłuchać pięknych głosów, a jednocześnie dobrej literatury, to wystarczy, że wejdziecie na chiliz.pl i tam w zakładce konkursy jest literatura, która wybrzmiewa u nas. I aktualnie możecie posłuchać audiobooka, który czyta Maja Ostaszewska, a czyta Przejścia, którędy do miłości Natalii de Barbaro. Tam są fragmenty i każdy fragment ma około 7 minut, więc tak naprawdę w drodze z pracy do domu, czy też w drugą stronę z domu do pracy, świetna opcja. Chyba że ktoś stoi dłużej w korkach, to świetnie, bo jest jeszcze druga pozycja. Luz i tak nie będę idealna. To jest książka autorstwa Tatiany Mindawicz-Płacz, a czyta sama autorka, więc gdyby ktoś potrzebował dobrego słuchania w ramach podróży, to odsyłamy. chiliz.pl. Zakładka konkursy o tym, że literatura wybrzmiewa właśnie u nas. Who's to blame? Amelois. To już teraz.

On potrafi ukoić, uspokoić popołudnie. O to chodziło, dlatego zagraliśmy Nova Amor i Birthplace, czyli chyba taki, no, jeden z najpopularniejszych jego kawałków, ale on jest idealny dla wszystkich jesieniar i jesieniarzy. Jeżeli na przykład potrzebujecie takiej muzyki, która jest pasująca do sytuacji, świece, koc, książka, Nova Amor, jak najbardziej tak. Jak już tak sobie klikam po tym chillyz.pl, to tam znajdziecie też dużo takich ciekawych porad, tym bardziej, że jesień nadeszła. Są tacy, którzy już zaczynają kichać, mają katar, kaszel i zaczynają się te wszystkie takie zabiegi mające na celu wspomagać naszą odporność. Oprócz tego, że miód, oprócz tego, że cytryna, ja wyznaję zasadę rosół i zupę fo, to jeszcze do tego wszystkiego na przykład sok z dzikiej róży. Ale myślę, że jak zajrzycie do porad na chillyz.pl, to po prostu wszystko będziecie wiedzieli, co i jak, więc warto tam zaglądać, warto czytać, warto sprawdzać. A my też oczywiście na antenie będziemy przemycali tego typu ciekawostki. Czas na piosenkę polską.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2+2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Po reklamie.

0: Magda Power w studiu, jest punktualnie 15.
1: W pogoni za kulturą.
2: Młode Horyzonty, czyli filmowy festiwal dla młodej widowni, dobiegł końca w kinach i znamy zwycięzców tej edycji. W tym roku nagroda główna Młodych Horyzontów po raz pierwszy została przyznana pod imieniem Katarzyny Stoparczyk. W hołdzie dziennikarce związanej z programem Trzecim Polskiego Radia, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci oraz rodzin i dawała młodym przestrzeń do wyrażania własnego głosu. Ta nagroda trafiła do reżysera oraz producentki filmu Kandydaci Śmierci Macieja Cuska i Ewy Hoffman. Wyróżniono odwagę pokazania intymnej relacji pomiędzy bohaterami, ale też przedstawienie mądrego rodzicielstwa, wsparcia we wchodzeniu w dorosłość, a z drugiej strony ogromną otwartość na siebie. Co roku swoją nagrodę na tym festiwalu wręcza publiczność. W plebiscycie wzięli udział widzowie, a także widzki z Warszawy i z Wrocławia. No i tutaj decyzją publiczności najlepszym filmem konkursu głównego 13. Festiwalu Młodych Horyzonty została francuska animacja Lucy Lost. Teraz festiwal przenosi się do internetu i tutaj od 8 października możecie oglądać te nagrodzone i inne tytuły. Na pewno warto. Odzyskiwanie historii, odzyskiwanie głosu. Przypominamy motto tegorocznego festiwalu Hair Dogs. Ten festiwal już trwa, zatem polecamy Waszej uwadze ostatnie wieczory, to dziś i jutro, pokazy filmów, ale też rozmowy. Dzisiaj rozmowa po filmie Lekcja bez tabu, jutro w kinie Atlantic La Petite Mort w reżyserii Kai Zalewskiej i Martyny Byczkowskiej. Taki filmowy eksperyment na pograniczu dokumentu i teatru, inspirowany postacią Ofelii, a będący opowieścią o dorastaniu, kobiecej przyjaźni i próbie zrozumienia własnych wyborów. Ten film jutro w Atlantiku, jutro także o 21:00 ostatnie seanse w Kinotece. Nocna zmiana, czyli surrealna podróż przez nocny Londyn widziana oczami recepcjonistki hotelowej i Hotel Royal. Te dwa filmy też będzie można obejrzeć jutro w ramach Hair Dogs Film Festiwalu. A na koniec książki i koncerty na Śląsku, bo przypominamy o tym, że w tym tygodniu zaczyna się Festiwal Jazz i Literatura. W czwartek koncert o Masty na początek. To będzie koncertowa inauguracja wydarzenia. Wstępem do festiwalu może być jednak jutrzejsze spotkanie w Chorzowie.
3: 6 października w Miejskim Domu Kultury Batory o godzinie 18:30 w ramach wolności czytania tegorocznej mamy naprawdę bardzo dużo fajnych wydarzeń wokół literatury, wokół promowania czytelnictwa. Taką gwiazdą, tak można powiedzieć, magnesem do czytania będzie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Miejski Dom Kultury Batory, 6 października, 18:30.
2: Zapraszał Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury, a rozmawiała z nim Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. To jutrzejsze spotkanie poprowadzi Adam Szaja. Wstęp jest bezpłatny.
0: Dzięki, Magda Bauer.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Pogoda. Sprawdźmy ją. 17 stopni teraz. Gdzie? Gdzie widziałam tu 17? Oszukałam. 18 w Warszawie, 19 w Trójmieście. Najcieplej. Gdzie może być najcieplej? Opole, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin. Wy macie nawet 21 kresek na termometrach już teraz. Najchłodniej w Suwałkach, ale to już raczej nikogo nie dziwi, bo zmierzamy w kierunku zimy. A jeżeli chodzi o biometr, to wszędzie powinien być dzisiaj korzystny.

0: Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Korzystny biometr oznacza, że żadne problemy, żadne kłopoty do nas nie przychodzą, że ten poniedziałek jest jakiś taki gładki, łatwo przyswajalny. Na jeszcze jedną wspólną godzinę zapraszam. Bardzo serdecznie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Tak serdecznie, że aż zgubiłam R. Terry Swims. You've got another thing coming. Już teraz w przenikaniu.

Beer One, 10 minut po 15 w przenikaniu w Chili Z. Nad wszystkimi wystawami i tymi najważniejszymi wydarzeniami, jeżeli chodzi o kulturę, czuwa oczywiście Magda Bauer. Ja przemycę tylko jedną informację dla tych, którzy albo aktualnie w Łodzi, albo do tej Łodzi w najbliższym czasie się wybierają. Bo oczywiście wystaw takich typowo modowych jest mnóstwo i też już wiele było, ale ta podobno jest trochę inna.

bo ta nowsza, bardziej pionierska, skupia się na projektach z XXI wieku. O czym mówi moda, a konkretnie Nowa Moda Polska? To jest wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, którą można oglądać do 3 maja. I oczywiście wiem, mamy październik i wydaje się, że jeszcze bardzo dużo czasu, żeby tę wystawę zobaczyć. No tylko nie każdy jest z Łodzi, więc wychodząc z założenia, że być może zaliczycie taki przystanek, podpowiadam, że Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdybyście byli, to bardzo serdecznie zapraszam. Za chwilę o tym, że w tym tygodniu będziemy mieli fajnych gości, żebym nie zapomniała, bo wyjdę stąd i później będę miała takie poczucie, że jednak nie przemyciłam tej informacji. No to za moment. Co czeka nas jutro i pojutrze? Co ciekawe, te dwie panie znają się prywatnie, ale jedna wpadnie jutro, a kolejna w czwartek. Teraz Fever w Chilizatem.

Good Neighbors i Ripple. 17 minut po 15. Jutro po godzinie 14 w Chili Z pojawi się Marcelina. Jeszcze jej tutaj u mnie nie było. I cieszę się, że w końcu będziemy miały też okazję się poznać. To po pierwsze. Po drugie, jest fajna okazja do tego, żebyśmy pogadały o jej najnowszym singlu. Więc mam nadzieję, będziecie razem z nami. Ona wpadnie tak na chwileczkę dosłownie, bo między wywiadami musi znaleźć czas na wszystko, ale będzie nam bardzo miło. Mówię w imieniu jej i swoim, bo właściwie to chodzi o jej singiel. Ale ja mam nadzieję, że tak premierowo sobie przy okazji przemycimy coś dobrego przez radio i coś z tej rozmowy wyciągniecie. Natomiast w czwartek Natalia Grosiak, dlatego że w piątek ukazuje się jej bardzo, ale to bardzo osobisty album. I jeżeli słyszeliście już singiel Tamtej dziewczyny już nie ma, no to my nie tylko o singlu, ale o całej płycie, która jest zatytułowana właśnie tak. W czwartek po 14. Zajawiam, bo może wpiszecie sobie do kalendarza, albo będziecie mieli z tyłu głowy i będzie mi bardzo miło. Steven Sanchez. Zawsze jak on pojawia się na antenie, to mam ochotę powiedzieć trochę Elvis Presley, a trochę jednak Steven Sanchez. Ale to pewnie przez tą stylówkę. Be More już teraz.

0: Autopromocja.
1: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
4: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
7: dobrze być w domu.
8: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
12: Po reklamie.

I'll Be Blind from the Stars, czyli ta muzyka, którą mam nadzieję bardzo lubicie. Lucent, czyli Z. Jest 15:37. Miałam teraz polecać książkę, która ukaże się za tydzień, ale trafiłam na artykuł, w którym się zaczytałam i wam też polecę, bo może będziecie mieli ochotę. Dzisiaj już jest 5 października, ale przedwczoraj minęła dokładna 30. rocznica od momentu, w którym Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla za swoją twórczość. Wtedy przebywała w Domu Pracy Twórczej Astoria w Zakopanem, kiedy zadzwonił telefon i chyba nie spodziewała się, że jej życie wraz z tym momentem zmieni się na zawsze. I przy okazji tej rocznicy, teraz obchodzonej przedwczoraj, pojawiło się mnóstwo artykułów na ten temat i takich różnych, różnorakich wspomnień. Jak to było, co się działo później. Podobno ona sama była tak poruszona i tak zaskoczona, że przyznała, że nawet nie wie, co robić w tej strasznej sytuacji i że nawet w Tatry uciec nie może, bo jest zimno i pada deszcz. I ten telefon dzwonił, nie przestawał. Ona przez najbliższe kolejne dni nie mogła nawet zjeść gorącej zupy, bo non-stop odbierała telefony, a potem, podobno, tak przynajmniej twierdzi Michał Rusinek, gdy wróciła już do domu, do Krakowa, to w pewnym momencie już tak bardzo nie wiedziała, co robić, że Michał Rusinek odciął kabel od telefonu, byle tylko te telefony przestawały dzwonić. Jest takie genialne zdjęcie Wisławy Szymborskiej, chyba z bankietu po odebraniu Nagrody Nobla, takie z papierosem. Ona skierowaną ma głowę w górę i wydmuchuje dym papierosowy i to zdjęcie no, jest takim jednym z tych wspomnień wokół właśnie tego czasu. A ja odsyłam, bo na przykład Zwierciadło napisało bardzo fajny tekst o tym właśnie, jak ten telefon nie przestawał dzwonić i co stało się dalej. Ale to tylko jedno z wielu wspomnień, więc odsyłam. My gramy teraz Daniela Godsona. Kawałek zatytułowany jest W snach. A za 21 minut będzie 16.

0: Miałeś roztańczony weekend?
1: Oj, bardzo miałem. W Szczecinie byłem, w domu.
0: W domu rodzinnym to zawsze trzeba zatańczyć, to prawda.
1: Oj, tańczyłem.
0: A, bo chyba urodziny były.
1: Tak.
0: To mam nadzieję, że się udały. Gdybym zajrzała do twojego Spotify, trzy ostatnie piosenki, jakich słuchałeś?
1: A to poczekaj, to ja odpalę.
0: Wyzwanie.
1: Bądźmy tutaj, wiesz.
0: Pomyślałam, że tak, że dzisiaj zagramy w ten sposób.
1: Jezu, ja pamiętaj, że jechałem pociągiem. To mogło być różnie.
0: Docenię.
1: Oj, dobra, jest Max Stachasiuk Ćma. Jest Mark Ronson Owi.
0: O, aż proszę, jaka rozbieżność między
1: jest takimi. Lady Punk.
0: Jaka piosenka Lady Punk?
1: To zawsze tam, gdzie ty.
0: Zakochałeś się?
1: Już dawno. Czy ja mogę powiedzieć, co będzie dzisiaj po 16?
0: No, tak.
1: Bo prezenty dzisiaj mam dla państwa.
0: Proszę.
1: Bilety na koncerty Darii ze Śląska. Daria wyrusza w trasę i w tym tygodniu rozdajemy wam zaproszenia.
0: Dobrze, że on jest taki konkretny, będzie też taki na pewno po 16.
1: Ja musiałem temat szybko zmienić, bo zaczęłaś znowu.
0: Co znowu?
1: A ty zakochana?
0: Ja zawsze.
1: O.
0: To tak jak ty.
1: Tak.
0: Sleep Tight, Holly Humberstone, Kuba Lachowicz od 16 ma prezenty.
1: Zakochany
0: Kuba Lachowicz od 16.
1: Zakochana Biegańska
0: ma prezenty i będzie z wami przez najbliższe 3 godziny.
1: Ciekawe, czy Daria ze Śląska jest zakochana.
0: No to sprawdź.
1: Zapytam.
0: Dobrze.
1: ChatGPT, szybko.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Muzyka i głos.

0: Wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chillout. Chillizet. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na burze to nie, ale uważajcie na mgły, one pojawią się na południu kraju i na drogach będzie niebezpiecznie. Temperatura nocą od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 na przeważającym obszarze do 11, tyle nad samym morzem, czyli noc będzie chłodna. Ale wtorek, proszę Państwa, będzie słoneczny i to w całym kraju, dużo, dużo słońca, termometry od 16 na północnym wschodzie do 22 nawet na południu Polski.
0: W międzyczasie w Chillizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka kochani, 16 minęła. Jakub Lachowicz to ja, w poniedziałek słuchać o Chillizet. Nowy tydzień po weekendzie, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Zapraszam, porodziliśmy sobie z tym poniedziałkiem prawie.
0: Chillizet, nastaw się na Chillout.

Cover, czyli Cover, to boski Lenny Kravitz, czyli Z. Tak słuchając tego numeru zastanawiałem się, czy Lenny Kravitz w tym roku też wyciągnie swój ultra długi szalik i będzie na przykład chodził w nim po ulicach Nowego Jorku. Podejrzewam, że tak. 12 minut po 16. Lenny Kravitz, oczywiście największa jesieniara w popkulturze. Kilkanaście lat temu zostanie DJ-em wiązało się z grzebaniem w koszach, z płytami w sklepach muzycznych, też nauką miksowania ze słuchu często i oczywiście nieskończonymi godzinami spędzonymi nad dekami. A dzisiaj liczby mówią same za siebie, bo według raportu EMS Electronic Music Business Report 49% konsumentów muzyki elektronicznej uczestniczy już w jakiejś formie jej tworzenia albo zamierza to robić. A liczba setów DJ-skich publikowanych w serwisie SoundCloud wzrosła w 2025 roku i to aż o 71%. I oczywiście teraz pojawia się pytanie, dlaczego każdy dzisiaj jest DJ-em, bo mamy taki boom na muzykę elektroniczną. Po pierwsze, ten proces wcale się wczoraj nie zaczął, tylko już na przełomie tysiącleci pojawiły się te proste programy do miksowania muzyki, plus nie są one już takie drogie, więc punkt wejścia w ten świat trochę zmalał. Przychody z narzędzi ułatwiających tworzenie muzyki i izolowanie ścieżek wzrosły o 651%, osiągając 63 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie. Więc jak widać, rzeczywiście każdy jest DJ-em, każdy może być, zwłaszcza, że mamy w kieszeniach gotowe miksery, można już to na telefonach robić, ale kultura klubowa i muzyka elektroniczna dalej pozostają w rękach męskiej części populacji, choć oczywiście udział kobiet w tej branży rośnie, to i tak trudno mówić o demokratyzacji płci, bo rzeczywiście kobiety tutaj stanowią ponoć zaledwie 15%. Oczywiście nam od razu przychodzą wielkie nazwiska, Peggy Gou przecież, prima donna nasza, a stanie za konsoletą albo za konsolą to współczesny odpowiednik bycia duszą towarzystwa, bo granie seta daje kontrolę nad dynamiką grupy i zapewnia wysoki status społeczny, tak mówią aspirujący DJ-a. No to ja też mam tutaj dużo przycisków, też jestem dzisiaj waszym DJ-em i proszę bardzo, gramy dalej. Victoria Monet i SZA. Nowość. See you in my dreams. Czyli Z. Kwadrans po 16 w poniedziałek.

0: Ma, Max Stachasiuk. W Chili Z to jego najnowszy numer, wydany w piątek i oczywiście grany w Chili Z już w piątek. Zresztą Max nas odwiedził, był tutaj i o tym numerze opowiadał. 23 minuty po 16 w poniedziałek słuchacie Chili Z. Tymczasem Daria ze Śląska w maju wydała swój trzeci solowy album Halo, co jest grane. Album piękny i nie mogliśmy się doczekać, kiedy będziemy mogli usłyszeć więcej podczas jesiennej trasy koncertowej, bo oczywiście już wtedy były koncerty, na przykład przecież Stodoła była. I teraz będzie okazja, bo Daria ze Śląska wyrusza w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. I bilety na niektóre z tych koncertów mamy dla Was w tym tygodniu. Jest to sytuacja o tyle wyjątkowa, że na przykład na Warszawę już biletów nie kupicie, a ja takie zaproszenia dla Was mam. Więc za moment będę się takimi zaproszeniami dzielić. Kto zainteresowany, polecam zostać blisko. Obiecuję, że dzisiaj nie będzie trudno, wymyślę jakieś łatwe zadanie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portis Head obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Netto przedstawi.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie! Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Mudwo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Harem Styles w Chilizad ze swojej najnowszej płyty i bardzo ładnie się złożyło, że tutaj najnowsza płyta, bo teraz też będzie o najnowszej płycie, tyle że Darii ze Śląska. Pozwólcie. Daria ze Śląska, która jest jedną z najciekawszych wokalistek polskiej sceny muzycznej, na swoim koncie ma, uwaga, 3 Fryderyki, występy na największych festiwalach, na męskim graniu, na openerze, do tego wyprzedane sale i hale koncertowe i współpracę m.in. z Fiszem, Cortezem, Wojtkiem Waglewskim. To wszystko działo się w zaledwie 3 lata od debiutu. Halo, co jest grane, to jest 3. studyjny album Darii ze Śląska, który ukazał się w maju i to jest album piękny, który mocno polecam, zwłaszcza, że za moment my będziemy mieli winyla, więc... czekamy jak najbardziej. Ale co jest grane, to rozmowy z samą sobą i wrodzonej ciekawości słowa, tak mówiła sama Daria ze Śląska, kiedy rozmawialiśmy o tym albumie. I teraz pora na trasę koncertową. Jesienne trasy koncertowe są zawsze najlepsze i zawsze to powtarzam, bo wtedy wschodzimy do tak zwanych podziemi, do klubów. Rzeczywiście jest nastrojowo, na zewnątrz na przykład pada, wieje, mgła jest, a my jesteśmy w klubie i słuchamy dobrej muzyki z fajnymi ludźmi. Zabrze, Warszawa, Poznań i Kraków. To na te miasta mam dzisiaj dla Was zaproszenia na koncerty Darii ze Śląska właśnie w ramach trasy Halo, co jest grane tour. Zabrze, Warszawa, Poznań i Kraków. Mocno polecam teraz skupić się, bo odsyłam konkurs@chilizad.pl. konkurs@chilizad.pl, to tutaj zbieramy Wasze zgłoszenia i obiecałem, że nie będzie trudno, no to proszę nas przekonać, dlaczego takie podwójne zaproszenie na koncert Darii ze Śląska powinno powędrować właśnie do Was. konkurs@chilizad.pl, tylko dopiszcie w tytule, czy interesuje Was Zabrze, Warszawa, Poznań czy Kraków. A my najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy oczywiście podwójnymi biletami na koncerty Darii ze Śląska. To jeszcze raz powtórzę. konkurs@chilizad.pl. Do dyspozycji macie Zabrze, Warszawę, Poznań albo Kraków. Zabrze 16 października, Warszawa 21, Poznań 6 grudnia, Kraków 20 grudnia, przed samymi świętami. konkurs@chilizad.pl. Dlaczego takie bilety są Wasze? Bo powinny powędrować do Was.
1: Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten sztab.

gdybym tylko potrafił tańczyć, to tańczyłbym do tego bardzo, bardzo bym tańczył. Najlepiej z kimś fajnym oczywiście. Ezra Collective i Lila Aikin, czyli Zed. Bardzo przyjemne granie. 10 minut dzieli nas do 17. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia w sprawie Darii ze Śląska. Oczywiście czytać wasze maile to zawsze jest ogromna, ogromna przyjemność. Już nie zazdroszczę naszej komisji konkursowej, naszej Beacie, która tymi mailami się będzie zajmować, ale da radę, ona wprawiona w boju jest. Teraz jeden z najpopularniejszych zespołów ostatnich czasów z całą pewnością, mimo że trochę ucichło o nich ostatnio, Maroon 5. Kiedy wszystko się zaczęło mniej więcej w 2003 roku na tak dużą skalę, to był wtedy album Songs About Jane. Zawsze się śmieję, że Jane pewnie sobie żyje gdzieś w Stanach Zjednoczonych, wspomina dobre czasy z Adamem, a ta płyta to jedna z najpopularniejszych płyt tamtej dekady. Sunday Morning to taka zaniedbana piosenka, powiem wam szczerze, bo to był chyba piąty albo nawet szósty singiel, więc już przepadł, to wiadomo, naturalne, że piąta piosenka z płyty jako singiel gdzieś ginie. Natomiast ja wam ją przypomnę i zdradzę wam, że to jest taka idealna piosenka, jak sam tytuł wskazuje. Sunday Morning, na niedzielny poranek idealna właśnie. Więc Maroon 5 ode mnie teraz, czyli Zed. O 17 zajrzymy na mapy pogody i wrócę do was z kolejną godziną nastawienia was na chillout.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
9: dobrze być w domu.
8: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Jutro będzie piękny dzień, bo w całym kraju dużo, dużo słońca. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju. Nocą za to uważajcie na mgły. To informacja szczególnie dla zmotoryzowanych. Te pojawią się w południowej połowie kraju i będą ograniczać widoczność i będą utrzymywać się aż do rana. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy się pogoda zepsuje, to w środę nie, w czwartek nie i w piątek tak.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Może w czwartek tam na Śląsku popada trochę. To tyle, jeżeli chodzi o jesienną pogodę. Na razie, całe szczęście. Dzień dobry, 17:02. Jakub Lachowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Fajna, naprawdę fajna jesień. Bardzo ładna, taka moja ulubiona. Cinderella, Remy Wolf, ona zaczyna tę godzinę w Chili Z.

Nie ma miejsca jak dom Mrozu ze swojej najnowszej płyty. Nie ma miejsca jak dom, a niektórzy jeszcze mówią, że dom jest tam, gdzie jesteś ty. No, tak ładnie można powiedzieć, że nie budynek, a osoby. 12 minut po 17, poniedziałkowe popołudnie spędzamy razem. Album Andy Warhol, The Complete Textiles and Fashion, dokumentuje cały wpływ Andy'ego Warhola na modę. I to jest album, który

pokazuje, że ten najsłynniejszy reprezentant pop-artu ośmielił przeróżne marki modowe do awangardy i do anarchii nawet momentami. Bo mało kto wie, że pierwsze sensowne pieniądze Andy Warhol zarobił rysując dla amerykańskiego Vogue'a kosmetyki i akcesoria, ale specjalizował się w butach. Później pojawił się pomysł, żeby te rysunki przenieść z papieru na tkaninę i ludzie mogli sobie robić z tego to, co chcieli. Byleby to było coś ciekawszego niż prążki i grochy, o których oczywiście wszyscy już wtedy doskonale wiedzieli. I zamiast tych wspomnianych grochów, Andy Warhol w 1955 roku zaproponował, uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, klaunów dokazujących na koniach, zadowolone z życia żuki, muszelki w kolorach słodyczy z supermarketu, melancholijne motyle i owady latające chmarami. To są te słynne wzory, które na pewno kiedyś zobaczyliście. I właśnie w tym albumie wszystko ładnie widać. Bo to jest album, który prowadzi nas przez całą jego karierę, jeżeli chodzi o modę, ale brakuje tutaj rozdziału o dziedzictwie. O dziedzictwie, bo tutaj autorzy uznali, że jest to niepotrzebne, to właśnie w tym dziale powinna się znaleźć sukienka na przykład Merlin, albo sukienka ze słynną puszką zupy i to wszystko, tego wszystkiego nie znajdziecie. Ale są tutaj różne ciekawe treści, oczywiście pięknie jest to ilustrowany album, kto zainteresowany to odsyłam, Andy Warhol The Complete, Textiles and Fashion, tak się nazywa to właśnie wydawnictwo, wyjątkowe bardzo. 14 minut po 17, gramy dalej, co powiecie teraz na coś nieco szybszego, Poolside i Satin Jackets. Pull together. Czyli

0: Adele i Skyfall oczywiście, czyli Z. Nieprzypadkowo dzisiaj ta piosenka się pojawiła. Dacie wiarę? 14 lat temu dokładnie dostaliśmy tę piosenkę, mieliśmy premierę. Tak, to było już jakiś czas temu. Oczywiście z filmu o agencie 007, później oczywiście Oscar za najlepszą piosenkę, był Złoty Glob. Tylko Stany się na tym nie poznały, tak teraz patrzę, bo 8 miejsce na Billboardzie. Ale to pewnie dlatego, że brytyjsko bardzo, bo agent 007 pewnie dlatego. Adele, która już od kilku lat nie nagrała niczego nowego, ale są plotki, są przecieki, że gdzieś kręci się wokół studia po to, żeby nagrać utwór, który będzie związany z jej występem w filmie Toma Forda. I to będzie adaptacja powieści Krzyk w niebiosa. No oczywiście pożyjemy, zobaczymy, a jak to Adele, to nigdy nic nie wiadomo. Może zaskoczy, może nagle wyda płytę, kto wie, tego sobie jak i wam życzę. 26 już minut po 17, czyli za w poniedziałek, za moment gramy dalej. Między innymi najnowszy Michael Kiwanuka się pojawi.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00, tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

Sombers zaśpiewał My Body Isn't Ready, czyli Z to za nami. 20 minut i będzie 18 w poniedziałkowe popołudnie. To teraz fani najlepszych seriali medycznych pokroju Doktora House'a czy serialu The Pitt mogą zacierać rączki, bo doczekają się niebawem naszej polskiej produkcji i to ponoć z prawdziwego zdarzenia, a premiera tejże produkcji już w listopadzie. Mowa o Znieczuleniu to jest nowy polski serial medyczny Netflixa z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Będzie to pierwszy polski dramat medyczny tej platformy, który obiecuje przybliżyć widzom szpitalną rzeczywistość. No już na dobre i na złe próbowało. Nie, tak zupełnie serio. Po nieudanej operacji doktor Łazarz podejmuje pracę w nowym ośrodku. Gotowość wybitnego neurochirurga do łamania zasad budzi zarówno podziw, jak i niechęć jego współpracowników. Pewność siebie i brak pokory doktora narażają go również na konflikt z systemem, który rządzi się sztywnymi prawami, tak czytam w oficjalnej zapowiedzi. W doktora Łazarza, jak powiedziałem, wcieli się Leszek Lichota, czyli aktor przez duże A. Na ekranie partnerować będą mu m.in. Aleksandra Popławska, ale też Karolina Gruszka, Masza Wągrodzka, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, czy Hugo Tares, albo Magdalena Koleśnik. I to jest serial, który doczekał się już pierwszego oficjalnego zwiastuna. Ten zwiastun jest do zobaczenia oczywiście w sieci. Znieczulenie zapowiada się emocjonująco, tyle powiem. I fani nie będą musieli długo czekać. Za miesiąc dostaniemy Znieczulenie na Netflixie, dokładnie 4... Tak, dobrze mówię? Tak. 4 listopada. To wtedy będziemy w szpitalu. Gramy dalej. Sabrina Carpenter i Please, Please, Please, czyli za teraz.

Better on my own, Abby Piper zaśpiewała w Chili Z. Na 11 minut przed 18, o 18 dołączy do nas oczywiście Magda Bauer, w pogoni za kulturą będzie, więc się doinformujemy kulturalnie. A teraz pan, który nazywa się Glyn Lewis i jego piosenka Fall Again, smutno bardzo, nagranie pochodzi z filmu Pokojówka na Manhattanie między innymi, ale Glyn Lewis jest popularny w Stanach Zjednoczonych, w takim właśnie klimacie R&B się obraca i to jest strona B singla promującego tę składankę, pierwsze to był cover I'm Coming Out Diany Ross. Nagrała piosenkarka, która nazywa się Anne Marie, ale nie ta Anne Marie, co obecnie szaleje na listach przebojów.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Po reklamie.

0: Tu, czyli Zet w poniedziałek, na zegarach już 18:00, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie. To jest powieść po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Tak mówił podczas wczorajszej gali wręczenia Literackiej Nagrody Nika w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Szczepan Twardoch. To on odebrał główną nagrodę za powieść Nul. Dwa dni wcześniej werdykt czytelników wręczających swoją osobną statuetkę był identyczny. To więc kolejny podwójny laureat nagrody. Przypomnijmy, że w poprzednim roku obie otrzymała Elita Kącka. Dla Szczepana Twardocha była to czwarta nominacja do Nika. Wcześniej dotarł do tego samego etapu z powieściami Morfina, Drach i Królestwo. O Nul mówił wczoraj, że to dla niego najważniejsza powieść, jaką napisał. Przewodniczący jury Witold Bereś podkreślał w laudacji, że dobra literatura zawsze wyrasta z jakiegoś czasu i miejsca. Ważny jest więc oczywiście kontekst, ale w przypadku książki Twardocha ten kontekst na pewno nie przesądza o nagrodzie, bo jest to, jak mówił, literatura znakomita. Urodziny Weroniki Murek też znalazły się w finale tegorocznej nagrody literackiej Nike. Bohaterką tej powieści jest starzająca się aktorka, którą w pewnym momencie zaczynają odwiedzać lub nawiedzać osobliwi goście. Jak zinterpretuje fragmenty książki Katarzyna Herman? O tym przekonamy się jutro w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tutaj Klub Czytelniczy Horyzonty, czyli teatralizowane spotkania wokół wybranych tytułów. Jutro będą nim właśnie urodziny. O 19:00 spotkanie poświęcone książce. Z udziałem Weroniki Murek i Katarzyny Herman poprowadzą Jan Jeliński i Sylwia Hutnik. I jeszcze jedno miejsce, gdzie jutro będzie można porozmawiać o literaturze. To Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie i wieczór pod hasłem Orbita Reading Party. Uczestnicy tego cyklu przychodzą poczytać w jednej przestrzeni z własną książką albo egzemplarzem z tutejszej czytelni, a potem po prostu rozmawiają o swoich lekturach.
3: Czytanie wcale nie musi być samotniczym zajęciem, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że przeżywane wspólnie staje się głębsze, bogatsze.
2: Mówi Jagoda Gawliczyk, prowadząca spotkanie, autorka podcastu Orbita Literacka.
3: Moją ulubioną częścią są rozmowy na koniec, gdy dzielimy się takimi jeszcze surowymi wrażeniami z naszych lektur. Myślę też na koniec, że jest to świetna przestrzeń, żeby poznać nowe osoby, które już na start dzielą naszą pasję.
2: Zapraszamy więc jutro o 18:00.
1: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: A my na kolejne spotkanie z Magdą Bauer zapraszamy jutro o 10:00. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, 3 minuty po 18:00. Ten wieczór poniedziałkowy spędzamy razem.
1: Chili Z na stawie.

muzyka lat 70. i zespołu Chicago, czyli Z. Piosenka nie o rozstaniu, tylko bardziej o strachu przed utratą tej ukochanej osoby i o prośbie, żeby jednak ta nie odchodziła, bo związek już wisi na ostatnim włosku, ale jeszcze jest nadzieja. I właśnie tą nadzieją była ta piosenka. If You Leave Me Now, to za nami w Chili Z. Bardzo odważnie panowie z Chicago wtedy zrobili, bo zespół kojarzył się wówczas przede wszystkim z rockiem, takimi bardziej rozbudowanymi aranżacjami, natomiast tutaj prawie akustyczne, taka delikatna, oszczędna ballada i to chwyciło, bo miejsce pierwsze Billboardu, też nagroda Grammy się pojawiła u państwa. No, tak właśnie było, taka to historia tego numeru. 14 minut po 18. Od końcówki września w Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady dotyczące greenwashingu. W skrócie, marki nie mogą już bez odpowiedniej podstawy nazywać produktów zielonymi, eko albo przyjaznymi dla środowiska i ograniczone są też zielone znaczki udające certyfikaty oraz określenia typu, że neutralne dla klimatu, jeśli ta neutralność opiera się na offsetowaniu emisji w dużym uproszczeniu. Konkretne informacje oczywiście nadal mogą pojawiać się, jeżeli są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. I okazuje się, że było co regulować, bo według danych przywoływanych przez Komisję Europejską aż 53% analizowanych zielonych deklaracji było niejasnych, mylących lub bezpodstawnych, a 40% wcale nie miało dowodów na poparcie. Od 27 września mamy takie przepisy, nowe zasady, ale w Polsce ta dyrektywa będzie wdrażana dopiero za rok. Ale i tak fajnie, że coś się ruszyło w tym temacie, że zielony listek na opakowaniu już nie wystarczy. Jeżeli jesteście jako, pokazujecie dowody. W skrócie. Poland Pan, Konopi, teraz w Chili Z, później... Później to się wzruszymy, bo będzie wiśnia. To wiadomo, Kaśka Słowacka.

0: Kolumby. Tęsknicie? Kaśka Sochacka i Wiśnia w wersji live, oczywiście w Chili Z, to za nami. Pięknie, pięknie, aż chciałoby się przytulić Kaśkę jak zawsze. 24 minuty po 18, a przy okazji grania Wiśni za każdym razem przytulam tych słuchaczy i słuchaczki, które tęsknią, którzy tęsknią. Spokojnie, dacie radę. Za moment gramy dalej, to teraz tak się zrobiło nastrojowo, to żeby rozładować może tę atmosferę, to proszę Państwa, co ja teraz widzę przed sobą, ale dynia. Padł dyniowy rekord polski. Dynia o imieniu Renia, tak ją nazwali, waży 918 kg i została oficjalnie najcięższą dynią w Polsce. Zdeklasowała konkurencję podczas 11. edycji Bania Fest w Krapkowicach i ustanowiła nowy rekord polski. To jest niesamowita w ogóle impreza, myślę. Wyhodowali ją rolnicy z Wielkopolski. Co ciekawe, przed oficjalnym ważeniem szacowali jej wagę na około 870 kg, a waga, oczywiście z certyfikacją, pokazała aż 918. Wow, ale dynia.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Książki pokazujące, jak wiele odcieni ma polska literatura. Już 4 października po raz 30 wręczona zostanie literacka nagroda Nike.
3: 7 tytułów, które znalazły się w finale tej prestiżowej nagrody, do zdobycia w porannym programie Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejne CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
15: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
16: Pomogą mi z tym wszystkim?
15: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
16: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
15: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
16: Idealnie. Rezerwuję.
15: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
2: 15 zł.
17: Lepiej.
2: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
17: Z kuponami?
2: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
23: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
24: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Nastaw się na G.

francuska elektronika, prawdopodobnie jedna z najlepszych na świecie. To Kawiński i jego Night Call oczywiście. Kawiński, który odszedł od nas w te wakacje. Bardzo tajemnicza sprawa, bo tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co się stało, bo oficjalna przyczyna śmierci Kawińskiego, który miał 50 lat, nie została ostatecznie potwierdzona. Ale według doniesień francuskiej prasy on skarżył się na silne bóle głowy w ostatnich dniach życia, przez co najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zgonu może być udar mózgu. Kawiński, który pozostawił po sobie dużo, dużo wspaniałej muzyki, poza oczywiście Night Call, które zagrałem w Chili Z. 17 minut i będzie 19. Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy konsekwentnie ignorowani podczas planowania tras koncertowych światowych artystów. Oczywiście dzisiaj, jak to się mówi, nie ma już wstydu i świadczy o tym na przykład fakt, że Björk, legenda muzyki alternatywnej, w weekend zagrała na targowisku. W Bielsku-Białej. Tak, na targowisku i to bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi. W niedzielę, czyli wczoraj o godzinie 15, ta miejscowość Bielsko-Biała została opanowana na cały weekend przez przybyszy z dalekich zakątków kraju w związku z odbywającym się tam wędrującym festiwalem. I oczywiście każdy chciał zobaczyć wystawę Björk, która jest stworzona we współpracy z polskimi artystami, ale nikt nie przewidział, że Björk we własnej osobie stanie za konsoletą tej imprezy. I rzeczywiście działo się sporo. Fakt, że Björk we własnej osobie pojawi się na tym festiwalu, trzymany był w tajemnicy do ostatniej chwili. Po południu wystąpiła właśnie w roli DJ-ki z eksperymentalnym setem, a po zakończonym koncercie napisała w swoich mediach społecznościowych: dziękuję, Polsko. Plus strój miała bardzo finezyjny. Polecam zobaczyć na jej Instagramie. A my teraz wracamy do Warszawy, a w Warszawie Sanach, Daria Zawiałow, Eldorado w Chili Z.

i Someday, Somewhere w Chili Z. No, pewnego dnia, w pewnym miejscu się spotkamy, tak? Ja nawet wam powiem, w którym to będzie miejsce i o której. To będzie jutro, o godzinie 16, w Chili Z, oczywiście. Jungle za nami, z ich najnowszej płyty. 9 minut i będzie 19, poniedziałkowy wieczór. Polecam dzisiaj być z Chili Z, o 20 Maciek Kulewicz, o 22 oczywiście tryb samolotowy. Myślę, że już zorientowaliście się, że mamy taką pozycję programową, jak to się mówi. A teraz zagram coś z Macy Gray, chciałem powiedzieć. Zagram coś od Macy Gray, za którą trochę tęsknię. To będzie coś z albumu Soul Out z 2010 roku. Taki tytuł nosiła ta płyta i pochodziła z niego piękna piosenka, taka dziwna dość, ale myślę, że bardzo chwytliwa. Nazywa się Beauty in the World. Jest to bardzo dobry numer, zresztą znany z anteny, czyli Z. Więc Macy Gray ode mnie teraz, Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj, życzę spokojnego wieczoru. Przetrwaliśmy poniedziałek, teraz będzie z górki. Odpoczywajcie. Dzięki.

0: posterunkowy? Cezary, dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgo.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowe po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Królewicz w Chill Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
2: She's not that hot.

Dzień dobry, dobry wieczór, Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. No i z tego co widzę, to dzisiejsza audycja, na którą ja się bardzo cieszę, zawierać będzie dużo fascynujących nowości, z którymi z przyjemnością się z wami podzielę i mam nadzieję, że wzbudzą one w was równy zachwyt i zadowolenie, jakie wzbudziły we mnie. Oprócz nowych piosenek meksykańskiej formacji Midnight Generation, z których tą najnowszą właśnie usłyszeliśmy przed chwilą, pojawią się nowe utwory Charlie Gira, premierowo Michael Kiwanuka, brytyjska formacja Pidgeon, no i oczywiście niedawna premiera, piątkowa premiera nowej płyty Synonym Vicendoncello, o której mówiłem już wielokrotnie, którą grałem wielokrotnie we fragmentach, no i teraz będę mógł się z wami podzielić kolejnymi fantastycznymi utworami z tej bardzo udanej płyty. Pojawi się dawno niesłyszany, fascynujący dla mnie artysta, czyli Benjamin Clementine, z zupełnie trzema nowymi utworami. No, wiadomo, że nie byłoby udanego Królewicza bez nowej piosenki Zaka Azurego, więc znowu nasz tiktokowy crooner może nie tyle zaskoczy, ale z przyjemnością dostarczy nam kolejną nową piosenkę. Pojawi się oczywiście obszerny fragment najnowszej płyty genialnego brytyjskiego ensemblu Ezra Collective i także premierowo pod koniec audycji pięknie jazzowo Joshua Redman wraz ze swoimi kolegami cudownie zinterpretuje kompozycję Sonny Rollinsa, ponieważ właśnie niedługo ukaże się płyta Joshua Redmana poświęcona Sonny Rollinsowi. No więc tak poniekąd i nie poniekąd wygląda dzisiejszy program Królewicza. Midnight Generation, meksykański zespół, który tworzy uroczy pop inspirowany piosenkami na przykład zespołu Earth, Wind & Fire, Daft Punk czy Electric Light Orchestra. No i właśnie przed chwilą usłyszeliśmy na początku audycji piosenkę z ich pierwszego albumu, który zatytułowany był Odyssey i oni tutaj już nawet w tytule tej piosenki opowiedzieli, nazwali swoje fascynacje. Ten utwór nosił tytuł She Loves Earth, Wind and Fire. No i teraz te nowe piosenki, o których właśnie wspominałem na początku. Norway i Almost My Own to są utwory, które świadczą o tym, że nowa płyta formacji Midnight Generation szykuje się już, mam nadzieję, jak najszybciej. No i powrócimy do tego pierwszego albumu z cudownym utworem Ghost, gdzieś tam inspirowanym z daleka thrillerem Michaela Jacksona. W audycji Królewicz, meksykańska formacja Midnight Generations. The

na dobry początek Królewicza, na dobry początek tygodnia meksykański zespół Midnight Generation. Dwie nowe piosenki i jedna troszeczkę starsza. No i cóż, tak jak patrzę na przygotowaną przeze mnie tracklistę dzisiejszego programu, dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć wyjątkowo więcej mężczyzn śpiewających i grających niż kobiety. No, z reguły zdarza się tak, że to kobiety procentowo absolutnie przeważają w Królewiczu. Dzisiaj może być troszeczkę inaczej, albo przynajmniej w większości. No i dobrze. O formacji Midnight Generation, która wiem, że bardzo się wam podoba, ponieważ nawet niedawno dostałem kilka maili w tej sprawie i w tym jeden taki uroczy: panie Maćku, dzięki panu poznałam ten meksykański zespół, bardzo dziękuję, ponieważ bardzo, ale to bardzo mi się podoba i słucham ich na okrągło. Więc no, jest to jakby zwieńczenie i pokaz tego, że to, co robię, każda audycja Królewicz ma sens, ma znaczenie i przydaje się wam, jeżeli możemy poszerzyć wzajemnie swoje muzyczne i nie tylko horyzonty. Cieszę się bardzo za taki mail i podobne, które dostaję, i życzę sobie oczywiście takich maili więcej. Przejdźmy teraz do nowości, bo trzy piosenki, które za chwilę usłyszycie, to są absolutne nowości i to są bardzo dobre nowości. W zeszłym Królewiczu przekazywałem fragmenty najnowszej epki takiego młodego brytyjskiego wokalisty, saksofonisty, aktora i modela, który nazywa się Charlie Gere. Ta epka ma tytuł Take Away My Problems. 7 utworów, dobrze skrojony pop z takimi powidokami dyskoteki z lat późnych, lat 70. i brzmieniowo klimat z lat 90. Więc no, ciekawa mieszanka. Za chwilę usłyszymy jego utwór Complications, później z najnowszej płyty i Bibio Sound Machine tytułowy utwór Concept of Love. No i absolutna premiera. Ciekawy jestem, czy już zdążyliście w innym eterze usłyszeć ten utwór. Michael Kiwanuka. Tak, Summer Clothes. Piękny, delikatny, popowo-soulowy utwór, taki rozmarzony, wspominający właśnie lato. No i liczę na to, że przypadnie wam do gustu. Charlie Gere i Bibio Sound Machine i Michael Kiwanuka z nowymi utworami w Królewiczu.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Zapraszam. Będzie kawa, rozmowa i ta szczególna forma egzystencjalnego optymizmu, która pojawia się, gdy człowiek jeszcze nie zdążył sprawdzić poczty.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Magda Kasperowicz. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

trzy absolutne muzyczne nowości w Królewiczu: Complications, Charlie Gira i Bibio, Sound Machine, Concept of Love oraz Summer Clothes Michaela Kiwanuki. No właśnie, jak wam się podoba ten nowy Michael Kiwanuka? Taki piękny, uduchowiony dream pop, prawda? No chociaż chyba tutaj trzeba byłoby powiedzieć bardziej dream soul pop, aczkolwiek rzeczywiście ta piosenka, mam wrażenie, chyba jest jedną z najbardziej popowych piosenek, jakie ten wybitny kompozytor i wokalista i gitarzysta popełnił w swojej karierze. Teraz przed nami brytyjska, zadziwiająca mnie formacja Pigeon. Ja o niej usłyszałem tak gdzieś wczesną wiosną, kiedy natknąłem się na ich płytę. Ich pierwszy album zatytułowany Auto National został wydany na początku maja. No i tak jak z tego co widzę, teraz dawkuję wam po kolei, powoli te nagrania z tej płyty. I rzeczywiście dzisiaj po raz pierwszy usłyszymy piosenkę Miami i po raz drugi usłyszymy piosenkę Energy, która zresztą otwiera ten album. Jest coś niesamowitego w twórczości tego zespołu, bo po pierwsze ewidentne wpływy afrykańskie, zresztą wokalistą i liderem tego zespołu jest Nyoka. Oprócz tego słyszę tutaj tak dużo soulu, dużo jazzu, ale także alternatywnego popu. Gdzieś tam ta elektronika, która tu się od czasu do czasu pojawia, te gitary, to ten trans, ten rytm, no zaskoczyły mnie. Znaczy zaskoczyły mnie w takim kontekście, że mimo znajomych mi muzycznych tropów, ja usłyszałem coś nowego i rzeczywiście jakąś taką tytułową skądinąd energię, energy, to za chwilę ta pierwsza piosenka słyszę w twórczości tego zespołu i ona mnie porywa. Z jednej strony wpisuje się w ten klimat mody na muzykę pochodzącą z Afryki i na afrykańskie korzenie, a z drugiej strony właśnie wykorzystywanie tych tropów alternatywnego popu z lat 70. i 80. jest tutaj ewidentnie słyszalne. Posłuchajmy. Energy, Miami i Today is Another Day. To formacja Pigeon z Wielkiej Brytanii.

get rich.

teraz, Królewiczu, przechodzimy do premierowych odtworzeń z najnowszego, rewelacyjnego albumu Michel D'Angelo, który zatytułowany jest Synonim. Płyta ukazała się w ostatni piątek i jest wreszcie dostępna. Jest długa, można z niej czerpać absolutnie. Przypomnę, jest to koncept. Michel D'Angelo wzięła na warsztat kilkanaście kultowych piosenek światowych z różnych gatunków, absolutnie z różnych muzycznych gatunków. Zaprosiła wielkie, ale absolutnie wielkie gwiazdy do duetów, do współpracy i stworzyła fenomenalny absolutnie album. Zwiastuny słuchaliśmy w Królewiczu bardzo często, z czego właśnie no, piosenka wykonana z Liane La Havas, Don't Look Any Further, Denisa Edwardsa z lat 80., a dokładnie z roku 1984, jest właśnie typowym, fenomenalnym przykładem, jak można odcisnąć własne bardzo charakterystyczne piętno na kultowej piosence. No i przejdźmy do kolejnych świetnych piosenek z tego albumu. Don't Stop the Music. To nie jest piosenka Ariany, tylko to jest piosenka, którą ja znałem, ale nie miałem pojęcia, jak nazywał się zespół, który w oryginale wykonywał ten album. To taka amerykańska formacja Yarbrough and Peoples, taki duet z Teksasu, i ta piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu zatytułowanego The Two of Us, ale jak usłyszycie ten utwór, to od razu będziecie wiedzieli, o jaką piosenkę chodzi. Don't Stop the Music. Później Anoni, tak, ten Anoni wraz z Michel D'Angelo zaśpiewa, no, kultowy to mało powiedziane, utwór I've Got You, Babe. No a propos czwartego utworu, to ja mógłbym dużo opowiadać. To jest piosenka Guilty. Pamiętacie ten niesamowity duet Barry Gibba i Barbra Streisand z jej płyty? Kiedyś ta płyta była wszędzie, na wszystkich antenach, na wszystkich dyskotekach i na wszystkich imprezach. No i człowiek chcąc, nie chcąc zna ten album na pamięć i nasiąknął nim, chociaż może nigdy nie należał do jego ulubionych. No ale jak usłyszałem teraz wersję piosenki Guilty, no to doceniłem ten album i doceniłem absolutnie talent Barry Gibba do pisania fenomenalnych piosenek, jak zresztą całego zespołu B.D.'s. A ta wersja Michel D'Angelo wraz z artystą Ink, no powiem szczerze, że no po pierwsze wzbudziła we mnie dużo nostalgii, a po drugie po prostu bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No więc posłuchajmy. Don't Look Any Further, Don't Stop the Music, I've Got You, Babe oraz Guilty.

0: father.
1: Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

No i jak wam się podobają te kultowe, klasyczne piosenki w nowych wersjach Michelle Doncello i zaproszonych przez nią gości? No tak jak powiedziałem, no piosenka Guilty zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i przywołała tyle uroczych wspomnień z naprawdę wczesnej młodości i doceniam teraz, naprawdę doceniam tę piosenkę i doceniam tę płytę. No teraz nie pisze się takich piosenek. Dobrze, że Michelle Doncello przywróciła te utwory ponownie światu muzycznemu. No a teraz w Królewiczu czas na artystę, którego dawno nie było w tej audycji, ale którego sobie cenimy ze wszechmiary i którego wszystkie płyty wcześniej były prezentowane. Trudno w kilku słowach powiedzieć, objaśnić, kim jest Benjamin Clementine. No w każdym razie jest artystą wysokiego formatu, żeby nie powiedzieć wręcz wielkiego formatu, czy swoistym geniuszem. Tworzy absolutnie autorską muzykę i tutaj postawiłbym go gdzieś między innymi obok Asafa Avidana jako twórcę, którego muzycznie absolutnie trudno jest gdzieś zaklasyfikować, ponieważ jego twórczość jest wybitnie i wyjątkowo autorska i przy okazji absolutnie fenomenalna. Benjamin Clementine, 3 płyty i kilka epek na koncie. No, artysta, który swego czasu za młodości doświadczył bezdomności, kilka lat na ulicach Londynu, a także Paryża. Na szczęście został odkryty przez świat muzycznych i doceniony za swój pierwszy album At Least For Now z roku 2015. Dostał od razu Mercury Prize. No i później jego kariera potoczyła się, no, jak na artystę tak oryginalnego, bardzo, bardzo dobrze.

Polecam wam, przypomnijcie sobie trzy jego właśnie te doskonałe płyty. Z tą pierwszą At Least For Now, później I Tell A Fly E And I Have Been. No i ja teraz naprawdę podekscytowany absolutnie nowymi piosenkami Benjamina Clementine'a. Zaprezentuję je wam teraz nowe te utwory w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. Myślę, że płyta już niedługo, to prawdopodobnie październik, albo nie październik, listopad, najnowszy album Benjamina Clementine'a. W każdym razie te trzy utwory, które teraz przed nami, są zjawiskowe i są fenomenalne i mówiące bardzo dużo o tym charakterystycznym, osobistym stylu tego songwritera, poety, pianisty, wokalisty i właśnie kompozytora. Bardzo proszę, Pizza Mind, Can't Always Be The Winner, Argentina i In Fact You Know, You Gotta Go. Benjamin Clementine, premierowo w Królewiczu.

w audycji Królewicz zabrzmiał dawno niesłyszany i bardzo oczekiwany. Mam nadzieję, że nie tylko przeze mnie, brytyjski artysta Benjamin Clementine, poeta, kompozytor, wokalista, pianista, artysta nietuzinkowy, artysta fantastyczny, no i jego te nowe piosenki, mimo to, że data albumu jeszcze dla mnie na przykład jest niedostępna, nie odnalazłem nigdzie daty wydania kolejnego, czwartego albumu Benjamina Clementine'a, no ale te piosenki Pizza Mind Can Always Be The Winner, Argentina i In Fact You Know You Gotta Go są jak dla mnie znakomite i świadczą, że nadchodzący album będzie kolejnym wybitnym albumem tego niesamowitego artysty. Teraz troszeczkę spuścimy z tonu, będzie delikatniej, będzie swingowo, będzie elegancko, będzie szarmancko, będzie oczywiście o miłości, no i będzie bardzo krunersko, tak współcześnie krunersko, no już na pewno stałe słuchaczki i stali słuchacze audycji Królewicz w radiu, czyli Z, wiedzą, że już za moment pojawi się nasz kruner z TikToka, czyli Zak Azuri, który uraczy nas kolejną nową piosenką. Bardzo mnie to cieszy, że ten artysta, że ten kompozytor, wokalista i gitarzysta no, jest tak płodny, ponieważ rzeczywiście tworzy piosenki stosunkowo szybko z tego, co widzę, i takie wypuszcza cyklicznie. No i my możemy z nich korzystać. Ciekawy jestem, kiedy zdecyduje się na wydanie takiej ogólnej, całej płyty z tymi nowymi rzeczami, no bo jest już ich 11 piosenek. No i właśnie niedawno natknąłem się w przestrzeni muzycznej na najnowszy utwór Zaka Azuriego. I dlatego spieszę natychmiast z jego prezentacją. Bardzo proszę, Don't You Dare, taki tytuł nosi premierowa piosenka Zaka Azuriego, a po niej oczywiście pojawi się Cersei, którą już możecie znać, aczkolwiek też jest przecież stosunkowo nowa, oraz przeurocze tango, które ma tytuł In the Name of Love. Wszystkim tym, którzy chcieliby się ze mną skontaktować, ja widzę, że dostaję od Was maile z różnymi refleksjami, impresjami i komentarzami. Bardzo proszę, zapraszam do klawiatur maciej.ulewicz@czylizet.pl. A teraz Zak Azuri.

w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z, zabrzmiał nasz crooner z TikToka, czyli Zak Azury i jego trzy nowe piosenki Don't You Dare, Cersei i In the Name of Love. Było elegancko, szarmancko i bardzo, bardzo retro. I teraz w Królewiczu nadszedł czas na kolejny odcinek z fenomenalnym brytyjskim ansamblem, który nazywa się Ezra Collective. Ja od paru lat, no od dobrych paru lat z dużym zainteresowaniem, a wręcz nie tylko zainteresowaniem i atencją, ale z radością i energią śledzę ich kolejne płyty. Jestem nimi po prostu zachwycony, ponieważ one zawierają wszystko to, co uwielbiam w muzyce. Oprócz oczywiście fenomenalnego warsztatu i wyczucia, no to są tu właśnie te typowe gatunki, które mnie niesamowicie inspirują i dobrze mi robią, czyli jazz, czyli soul i wszechobecne klimaty etniczne z różnych stron świata. No i właśnie, najnowsza płyta formacji Ezra Collective, która ma tytuł Heal Because of Hope i która, jestem przekonany, zbierze bardzo dużo nagród za ten zeszły rok. Już teraz w moim takim prywatnym rankingu jest to jedna z najlepszych płyt, które ukazały się w roku 2026. No mamy październik, w związku z tym no ciekawy jestem, kto jeszcze zagrozi zespołowi Ezra Collective w zajęciu tego mojego prywatnego pierwszego miejsca. Właśnie ta płyta, Here Because of Hope, zawiera wszystkie te elementy, o których wspomniałem wcześniej i jest takim koncept albumem składającym się z trzech części, o tym też wspominałem, czyli właśnie jest ta część afrykańska, początek podróży można powiedzieć, jest część karaibska i jest część brytyjska, jest część angielska, jest część londyńska współczesna. To wszystko możemy posłuchać na tej płycie. Zagrane jest to w sposób brawurowy, oczywiście są też świetni wokaliści i wokalistki na tej płycie, aczkolwiek ta płyta w większości jest płytą instrumentalną. I teraz z wielką przyjemnością chciałbym wam zaprezentować kolejne elementy, kolejne odcinki tej wybitnej według mnie płyty. Blow Your Trumpet, Jubilee Feeling, to zresztą jest aktualny singiel promujący tę płytę oraz tę piosenka kończąca ten album, aczkolwiek my oczywiście nie kończymy prezentacji tego albumu, bo tam bardzo dużo fenomenalnych tematów, piosenek i utworów instrumentalnych. Ten utwór, ta piosenka nazywa się Most High. Ladies and gentlemen, this is Ezra Collective.

W audycji Królewicz grał i śpiewał zespół Ezra Collective. No, chciałbym zadać takie pytanie w sumie retoryczne, jak wam się podoba, no ale chyba rzeczywiście nie ma to sensu, bo ta płyta jest po prostu fenomenalna. No i cóż, audycja Królewicz powoli i nieubłaganie zbliża się ku końcowi. No, przyzwyczailiśmy się do takiego jazzowego finału, takiego świetnego jazzowego finału, bo rzeczywiście te końcówki Królewicza to naprawdę wybitni artyści jazzowi z Polski i zagranicy. I tak też będzie tym razem. Joshua Redman, no to chyba mówi samo za siebie. 20 listopada Joshua Redman wraz z wybitnymi kolegami wyda płytę poświęconą Sonny Rollinsowi, która nazywa się If Ever You Would Leave Us, We Play for Sonny Rollins. I utworem zwiastującym tę płytę, utworem pokazującym, jaka ta płyta będzie, jest kompozycja Grand Street, którą właśnie przygotowałem na koniec naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Pamiętajcie, że ta płyta będzie miała swoją premierę 20 listopada, czyli jeszcze trochę czasu nam zostało, musimy jeszcze trochę poczekać, no ale mamy czym się cieszyć, no bo świetny album Nicholasa Paytona i formacji Butcher Brown, chociażby poświęcony Johnowi Coltrane'owi, Milesowi Davisowi, fantastyczna płyta Branford Marsalis Quartet wraz z Diane Reeves, Dedicated to You, poświęcono również Johnowi Coltrane'owi. No i właśnie, czekamy w takim razie na płytę Joshua Redmana Grand Street, przepraszam, If Ever You Would Leave Us, a Grand Street, no to kompozycja, którą właśnie chciałem się z wami pożegnać. No więc niniejszym to czyniem. Życząc wam dobrego tygodnia. Zapraszam oczywiście na audycję Królewicz w najbliższy czwartek od godziny 20 na antenie radia Chili Z. I standardowo Sonny Rollins, Joshua Redman i Maciej Królewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w przyszłej audycji.